0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Halinka, rozdawam listę osób mogących mieć jakikolwiek związek z tym śledztwem. Przepytacie wszystkich, zapiszecie każde słowo, a jeśli trzeba, nagracie. Ten materiał trafia na biurko nadkomisarza Olchowika i moje. Rodziny mogły mieć wiedzę o uprowadzeniu i karaniu podejrzanych, których wypuszczono na wolność, ale niekoniecznie zgadzać się na ich zabójstwo. Ten, kto znajdzie człowieka, który puści farbę, dostaje premię i awans. Orderów nie przyznajemy. I kratę wódki ode mnie. Z tylnego rzędu podniósł się wysoki, potężny mężczyzna. Wszystkie oczy zwróciły się w jego stronę. Tomasz Domański, emeryt oraz nietutejszy. Przedstawił się niezrażony potępiającymi spojrzeniami. A jak złapiecie tego gnoja, osobiście chciałbym go wy***ć. Na sznurach czy bez nich. Bo Meyer to mój kumpel i nie daruje, że ten kolo wpierdolił go w to bagno. I nagle umilkł, zatoczył się i zgiął w pół, trzymając się za nos. Ostrzegałem. Olchowik rozcierał dłoń. Zawsze dotrzymuję słowa, inspektorze w stanie spoczynku. A potem spojrzał na zdumionych funkcjonariuszy. Co się gapicie? Lulu i do roboty. Jak się pani czuje, pani Lindo? Weronika zwróciła się do siwej kobiety, która była blada z niewyspania. Na policzkach miała ślady rozmazanego tuszu do rzęs. Wyglądała groteskowo, lecz nie zwracała na to uwagi. Sztuczne włosy, w których dotąd się prezentowała, rzuciła na blat. Bawiła się nimi, jakby starała się w ten sposób uspokoić. A może powinnam się do ciebie zwracać, Lady Hera? Wtedy inaczej byś gadała. Linda podniosła głowę, zacisnęła szczęki, przymknęła oczy. Kiedy zamierzałaś nam powiedzieć? O czym? O swoim związku z Englotem. O tym, że jesteś dominą. O tym, że zawarłaś kontrakt niewolniczy ze swoim adwokatem. O tym, że przed śmiercią Stanisławy Figas pokłóciłyście się o pieniądze. O Jonaszu. O tym, że znałaś Izabelę Stańczyk i że cię szantażowały ze Stasią. To wszystko głupoty.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Troszczy się o pracowników. Zakłada sklep spółdzielczy. Organizuje orkiestrę fabryczną. Tworzy czteroklasową szkołę dla dzieci. Otwiera ochronkę. Rodzina Kotkowskich nie akceptuje jednak rządów Jana. Odwracają się od niego, gdy zostaje oskarżony o przynależność do PPS, frakcji rewolucyjnej, i osadzony w więzieniu. Antonina walczy o ułaskawienie męża. Dzięki jej staraniom, w płacie kaucji w wysokości 50 tysięcy rubli, Jan zostaje uwolniony i wraca do pracy. Sprawuje zarząd w centrali handlu, przyjmuje stanowisko prezesa Związku Filistrów korporacji Arkonia, sprzedaje fabrykę papierów i tulin i w 1915 roku kupuje w Warszawie dwie kamienice czynszowe przy ulicy Wspólnej 33 i Próżnej 7, zabezpieczając przyszłość swoich dzieci. Od 1911 roku mieszkają przy ulicy Służewskiej w Warszawie w wynajmowanym luksusowym mieszkaniu. Niczego im nie brakuje. Ojciec jednak coraz bardziej oddala się od rodziny. Prowadzi podwójne życie, ukrywa swoje dochody, przeznaczając część z nich na utrzymanie drugiego domu z inną kobietą. Pod koniec życia jest już otyłym, schorowanym starszym panem. Cierpi z powodu choroby serca i nadciśnienia. Jest bardzo wybuchowy. Na łożu śmierci prosi Irenę o wezwanie swojej kochanki. Irena się nie zgadza. Unika kontaktu z ojcem. Nie chce się nim zajmować. Chowają się z matką w zakamarkach dużego mieszkania. To Witold i służąca Aniela opiekują się chorym. Jan umiera 21 grudnia 1933 roku w wieku 65 lat. Zostaje pochowany na Powązkach. Dopiero po jakimś czasie jego prochy zostają przeniesione do rodzinnego grobowca Gombrowiczów w Przybysławicach. Tam jest też pochowana babcia Ireny, Antonina z Dąbrowskich, oraz dziadek Onufry Gombrowicz. Matka Ireny nigdy nie wybaczy mężowi zdrady. Nie chce być z nim pochowana. Umiera w Kielcach w 1959 roku. Tam znajduje się jej samotny grób. Witold Gombrowicz w jednym z opowiadań opublikowanych w zbiorze zatytułowanym Pamiętnik z okresu dojrzewania prawdopodobnie opisał swoich rodziców. Urodziłem się i wychowałem w domu pełnym zacności. Widzę ojca mego, pięknego mężczyznę, wyniosłej postawy, o twarzy, w której wszystko, spojrzenie, rysy i szpakowaty włos, składało się na wyraz doskonałej, szlachetnej rasy. Widzę i ciebie, matko, w nieposzlakowanej czerni, jedynie z parą starożytnych butonów w uszach. W prędce zauważyłem, że ojciec unikał jak ognia dotknięcia matki. Więcej nawet, unikał jej wzroku i, mówiąc, patrzył najczęściej w bok lub oglądał paznokcie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

odpoczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm

0: na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

0: Bardzo proszę.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
10: RMF Classic. Prawdziwa symfonia emocji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Prezentowałem Jerzemu Hoffmanowi piosenkę, to on mówi, co to jest? Tak jak lele, belelele, belelele.
3: Mówisz o dumce na basen, co?
2: Nie spodobała się, tak? Belelele to jest.
3: Belelele?
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie rozmawiam z Krzesimirem Dębskim.

0: Ekstra złukowa Lumico, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pionierzy naszej kinematografii. Kultowe dobranocki.
2: Te animacje miały ogromny potencjał eksportowy. Misiu Szatek na przykład robił furorę w Japonii. Tam był znany pod nazwą Kumacian.
1: I Polacy, którzy współtworzyli potęgę przemysłu filmowego. Kino Polonia. Już dziś o 10.30 w RMF Classic. Prezentuje Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
5: Kino, które słychać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o urodzinach jednej z ostatnich legend Hollywood.
3: Sprawdzimy, jak ten najnowszy film Guya Ritchiego.
2: Przegadamy też najnowsze informacje o anglojęzycznym debiucie Magnusa Van Horna.
3: I ocenimy, co może wyniknąć, gdy pop spotka się z muzyką filmową.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią

0: Nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ojciec nie miał cierpliwości, albo był zajęty za bardzo, to mówił, weź tutaj pana, pokaż te nuty i naucz pana nuty. I ja uczyłem pułkownika, musiałem bardzo wcześnie się tym zająć.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie rozmawiam z Krzesimirem Dębskim.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 7 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
3: Blik. A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.

0: reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Morliny są gorące.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
11: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
10: To dobre cechy charakteru.
11: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
12: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Po reklamie. Tu RMF Classic. Sobota 30 maja. Zapraszam na poranek z RMF Classic. Czas na prognozę. Dziś na wschodzie zachmurzenie małe, stopniowo wzrastać będzie do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenia duże z przejaśnieniami. Po południu na zachodzie także rozpogodzenia. W wielu regionach dziś przelotne opady deszczu, które będą postępować z zachodu na wschód Polski. Bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. Na południowym zachodzie możliwe burze. A w RMF Classic, jak co sobotę o tej porze, spotykamy się, by razem spędzić czas wolny. Program pod tym tytułem do godziny 11. Teraz muzyka Astora Piazzolli. Grace Jones śpiewa piosenkę I've Seen That Face Before z filmu Frantic.

0: Muzyka Marka Snowa, temat z filmu z archiwum X. 10 minut po godzinie 9. Tu RMF Classic w weekend. Mam nadzieję, że wszyscy już zaparzyli poranną kawę. Pachnie w całym domu. Będę mieć dla was dużo, dużo fantastycznej muzyki filmowej. No i mam nadzieję, że tak miło spędzimy ten poranek, który dziś przyniósł sporo zachmurzeń w wielu regionach Polski, ale nie będziemy zwracać na to uwagę, prawda?
1: To jest czas wolny z RMF Classic.
0: Przygotowałam dla was różne rekomendacje kulturalne. Dziś, jak co tydzień, w sobotę zajrzymy również na wyjątkową wystawę polskiej kinematografii, którą zwiedzą dla was Dariusz Stańczuk. To wszystko w cyklu Kino Polonia. Gorąco zapraszam. No i przypomnę, że od 10 na naszym kanale YouTube nowy wideo, podcast i kolejny gość Kai. A teraz posłuchajmy tematu głównego The Newton Brothers z serialu Daredevil Odrodzenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Muzyka skomponowana na zamówienie króla, pokaz ogni sztucznych, który się nie udał, i ta muzyka towarzysząca pokazowi, i ta na dwa chóry, ale bez udziału śpiewaków. Jerzy Fryderyk Händel, John Elliot Gardiner i English Baroque Solist. Płyta z 1984 roku, doskonała reedycja w serii Philips Digital Classic.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
2: W serii Philips Digital Classic.
1: Muzyka spod igły.

0: Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.

Zabrzmiała uwertura do opery Cyrulik Sewilski Joaquina Rossiniego. Wykonanie lozańskiej orkiestry kameralnej prowadził Jesus López Cobos. Dla miłośników opery w każdą niedzielę o 21:00 specjalny program co tydzień przygotowuje Jowita Dziedzic-Golec. Gorąco polecam Wam te spotkania z operą. Zawsze możecie usłyszeć coś naprawdę pięknego. Jowita dobiera z ogromnym wyczuciem ten repertuar. A więc już jutro szansa dołączyć do grona stałych słuchaczy operowej niedzieli. Zapraszam na 21:00. A my powracamy na filmową ścieżkę dźwiękową. Niebawem muzykę Klausa Doldingera do filmu Niekończąca się opowieść. Wspominamy kino familijne z lat 80. Potem Brian Byrne i muzyka do filmu Albert Nobbs. A teraz dedykacja dla tych, którzy właśnie planują aktywnie rozpocząć ten sobotni poranek. Dust in the Wind. Życzę Wam wiatru we włosach i wspaniałego relaksu, jeśli planujecie wziąć RMF Classic ze sobą na przykład na poranny jogging albo spacer. No to polecam Kansas.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pionierzy naszej kinematografii. Kultowe dobranocki.
2: Te animacje miały ogromny potencjał eksportowy. Misiuszatek na przykład robił furorę w Japonii. Tam był znany pod nazwą Kumacian.
1: I Polacy, którzy współtworzyli potęgę przemysłu filmowego. Kino Polonia. Już dziś o 10.30 w RMF Classic. Prezentuje Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

Tu RMF Classic Weekend, za chwilę muzyka Henryka Kuźniaka do filmu Va-Bank. A teraz nowość z naszego repertuaru, muzyka Petera Petera, temat It's You, z serialu Gorąca rywalizacja.

Muzykę do filmu Va-Bank skomponował Henryk Kuźniak. Wcześniej nowość w naszym repertuarze, temat Petera do serialu Gorąca rywalizacja. To była piosenka zatytułowana It's You. A w RMF Classic wkrótce muzyka Franciszka Schuberta zabrzmi fragment jego pierwszej symfonii, a teraz muzyka Johanna Pachelbela, Kanon D-dur. Wykonanie grona znakomitych solistów od skrzypiec Dania Hope.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Hejka, Tunita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu RST Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu RST Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na rmfclassic.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie. Tu RMF Classic. Minęła 10:00. Czas na prognozę. Dziś z zachodu na wschód będą przemieszczać się deszczowe chmury. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. Bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. Na południowym zachodzie możliwe burze. Po południu burze możliwe także w regionach Polski centralnej, od Kujaw, Pośląsk i Małopolskę. Na termometrach od 17-19 stopni na Pomorzu. W centrum i na południu około 22 stopni.
9: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
10: Michał Żebrowski, Maciej Sztur, Robert Więckiewicz,
11: Arkadiusz Jakubik.
12: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka do filmu Wpływ Księżyca i takim właśnie powolnym krokiem idziemy przez poranek sobotni z RMF Classic. Moi drodzy, to jest Czas Wolna, w nim rekomendacja płyty, którą warto wziąć ze sobą dziś do słuchania, gdziekolwiek podążycie. No bo już jest długo oczekiwana, od 6 lat nowa płyta Paula McCartneya zatytułowana The Boys of Dungeon Lane. W tym tytule kryje się nazwa drogi, ulicy prowadzącej na plażę w Liverpoolu, gdzie artysta spędzał bardzo dużo czasu jako młody chłopak. No i na tej płycie opisał swoją młodość i dorastanie z chłopakami, którzy potem stali się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w historii muzyki. Polecam wam bardzo gorąco na ten weekend. The Boys of Dungeon Lane, Paula McCartneya.
1: To jest Czas Wolny z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Prezentowałem Jerzemu Hoffmanowi piosenkę, to on mówi, co to jest? Tak jak lele, belelele, belelele.
3: Mówisz o dumce na
2: dwa serca? Nie spodobała się, tak? Belelele to jest.
3: Belelele?
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie rozmawiam z Krzesimirem Dębskim.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca

0: ci do MediaMarkt.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Po reklamie.

0: Muzyka Thomasa Newmana do filmu Człowiek Ringu. 10.30 na zegarach. Co sobotę o tej porze przez ostatnie tygodnie zabieraliśmy Was naprawdę na wyjątkową wystawę. W łódzkim EC1 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej mieści się wystawa o ponad 130-letniej polskiej kinematografii. Od jej prapoczątków po współczesność. Kino Polonia to unikatowa w skali światowej prezentacja jednej narodowej kinematografii, która pokazuje kino najdawniejsze, najnowsze filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Wystawę zwiedzał z mikrofonem Dariusz Stańczuk. Dziś zapraszamy Was na ostatni odcinek.
1: RMF Classic w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Po wystawie Kino Polonia oprowadza nas Arkadiusz Krystek z działu wystaw i zbiorów NCKF.
2: Strefa, Stefan Kudelski i jego doskonałe magnetofony, jego sprzęty nagraniowe. Bardzo cenimy my, radiowcy, ale także cenią je ludzie telewizji. No i kinematografia. Stefan Kudelski, rocznik 1929, urodzony w Warszawie.
3: Urodzony w Warszawie, jego ojcem chrzestnym był Stefan Starzyński, gdy jeszcze nie był prezydentem stolicy, a sama firma Kudelski funkcjonuje wciąż w Szwajcarii pod Lozanną w Szezo. Tam 75 lat temu Kudelski stworzył swój pierwszy aparat do rejestracji dźwięku. On trafił razem z rodzicami do Szwajcarii, bo uciekał przed wojną 1939 roku. Rodzina trafiła do Francji. Tam jego rodzice działali w ruchu oporu. Ta siatka została rozpracowana i musieli dalej uciekać. Pod Lozannę do Szezo i tam historia nagry się zaczyna. Dlaczego nagra? Kudelski mówił, bo nagra wszystko. Stąd ta nazwa tych magnetofonów. Kinematografia była zachwycona jego magnetofonami z tego powodu, że były niezawodne. Znakomicie rejestrowała dźwięk, który w prosty sposób można było synchronizować, co było ogromnym osiągnięciem. Natomiast był to na dodatek sprzęt mały, kompaktowy. Wcześniejsze rejestratory dźwięku miały wymiary pralki, natomiast to był mały magnetofon, który można było na pasku zarzucić na ramię, podłączyć mikrofony, podłączyć kamerę i rejestrować sceny filmowe.
2: Przed kultowym modelem tutaj stoimy.
3: Tak, to jest Nagra 3, pierwszy magnetofon szpulowy, tranzystorowy. I już pierwszy film, do którego ścieżka dźwiękowa została zarejestrowana właśnie Nagrą 3, Czarny Orfeusz z 1959 roku uzyskał Oscara.
2: Tutaj obok mamy sporo mniejszy model, który no, nawet w kosmosie wylądował.
3: Tak, razem z misją Apollo 11 w 1969 roku wylądował na srebrnym globie, nie tylko na srebrnym ekranie i nagrał pierwsze słowa człowieka na Księżycu, czyli Neila Armstronga. I ten model oczywiście pojawia się również w filmie, między innymi w Człowieku z żelaza Andrzeja Wajdy, gdzie dziennikarz, który ma przygotować kompromitujący materiał o młodym Birkucie, czyli Tomczyku, dostaje nagrania od Służby Bezpieczeństwa właśnie na tym magnetofonie i przesłuchuje dźwięk zarejestrowany, wydarzenia zarejestrowane takim magnetofonem w Stoczni Gdańskiej.
4: No, kładź do teczki, co tam masz.
5: Ja mam dużo, ale potrzeba obróbki i no jakieś za dwa dni. Sam montaż.
4: Jaki montaż?
2: Model Nagra SN.
3: Nagra SN, czarna seria.
2: Tutaj mamy Stefana Kudelskiego, który odbiera kolejnego Oscara.
3: Tak, to jest rok 1979. Wcześniej uzyskał dwa tak zwane techniczne Oscary, natomiast już Oscara w formie statuetki tej, którą znamy, otrzymał po raz pierwszy w 1979 roku, a później w 1991 i to były właśnie za jego wkład w rozwój techniki dźwięku, rejestracji dźwięku.
2: Stefan Kudelski i jego doskonałe urządzenia.
3: Nagra. Zapraszamy podziwiać i mamy kilka tych aparatów. Jest jeszcze Nagra 4, 2 i możemy Nagrę 3 zobaczyć od środka te wszystkie elementy, z których precyzyjnie zostało to urządzenie utkane.
1: Kino Polonia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Z mikrofonem RMF Classic zwiedzamy największą wystawę o polskiej kinematografii.
0: I to był ostatni odcinek, który przygotował dla Was Dariusz Stańczuk i jego goście. Zapraszam, byście wysłuchali wcześniejsze odcinki poświęcone m.in. filmom Andrzeja Wajdy, Kazimierzowi Pruszyńskiemu, kinu w telewizji, czy opowieści o cenzurze w czasach PRL-u. Gorąco zapraszam Was na rmfclassic.pl, gdzie odnajdziecie wszystkie wcześniejsze odcinki naszego cyklu Kino Polonia. A już teraz muzyka ze wspomnianego pierwszego filmu, którego ścieżka dźwiękowa została zarejestrowana z pomocą sprzętu Stefana Kudelskiego, któremu dziś poświęciliśmy ostatni odcinek. Czarny Orfeusz z muzyką Louisa Bonfey.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o urodzinach jednej z ostatnich legend Hollywood.
3: Sprawdzimy, jak ten najnowszy film Guya Ritchiego.
2: Przegadamy też najnowsze informacje o anglojęzycznym debiucie Magnusa Van Horna.
3: I ocenimy, co może wyniknąć, gdy pop spotka się z muzyką filmową.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem ty. Polecam. Monika Pryśko. Tekstualna.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: W akcji

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
2: Dobry design i nowinki zza oceanu.
1: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
2: To nasz plan na życie z klasą.
1: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
3: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie.

muzyka Georgesa Bizeta. Był to wstęp do trzeciego aktu opery Carmen. Tu RMF Classic. Na naszym profilu na kanale YouTube możecie już oglądać nowy odcinek podcastu Kaja Zaprasza. A ja zapraszam tych, którzy być może wolą po prostu zostać przy radioodbiornikach. Już od godziny 11 Kaja Zaprasza i jej kolejny gość. Gorąco zapraszam. To jak zawsze będzie inspirująca, intrygująca rozmowa. Pamiętajcie, zawsze do obejrzenia poprzednie odcinki podcastu możecie odnaleźć na rmfclassic.pl, a także na naszym kanale YouTube. Gorąco zapraszam, start o 11. A teraz sięgam po utwór z poczekalni listy przebojów muzyki filmowej. Mam nadzieję, że przyniesie wam teraz dużo, dużo energii. Born in the USA to jest piosenka, która zagrała w filmie biograficznym o Springsteenie. Ocal mnie od nicości. Dziękuję za wspólny poranek. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen. Po reklamie. Słuchacie RMF Classic Weekend, dochodzi godzina 11. Za kilka minut przywita się Kaja i jej gość dziś przed mikrofonem RMF Classic, Krzesimir Dębski. Gorąco polecam. A już teraz czas na prognozę. Jest punktualnie 11. A w prognozie alert pierwszego stopnia przed burzami, które wydano dla województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. I ten alert będzie obowiązywać dziś do godziny 20. Obowiązuje również we wschodnich częściach wielkopolskiego i województwa dolnośląskiego. Na termometrach dziś dosyć wysokie temperatury, ale wciąż spodziewajcie się opadów deszczu, możliwy grad.
0: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
12: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz.
13: Zbyszek Zamachowski.
14: Marian Opania.
15: Janusz Gajos.
16: Michał Żubrowski.
17: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Maja zaprasza w RMF Classic.
1: Kochani, jest sobota, imieniny kota. No więc Kaja zaprasza kolejny odcinek fantastycznych spotkań z ultra ciekawymi ludźmi, których ja sama jestem bardzo ciekawa. Dziś no facet, którego się zawsze trochę bałam, miałam straszliwy respekt, no ale się odważyłam dzisiaj. Facet, który napisał jedną z najpiękniejszych polskich piosenek, którą miałam wielki zaszczyt zaśpiewać, Czas nas uczy pogody. Panie i panowie, Krzesimir Dębski!
2: Dzień dobry.
1: Nauczył cię czas pogody?
2: Czy mnie nauczył? Mhm. No trochę tak, bo było dużo przeżyć z tą piosenką. Piosenka była wyrzucona z Opola.
1: Czemuż?
2: A bo się nie spodobała. Ojej.
1: A miałeś wyłączyć telefon. A
2: wyłączę, nawet telefonu nie umiem wyłączyć.
1: Ale umiesz pisać piękne piosenki za to.
2: Przepraszam.
1: Które się niekoniecznie podobają tym, którzy weryfikują te piosenki na festiwale, tak? Pierwszą osobą, która ją śpiewała, była Grażyna Łobaszewska.
2: Tak, Grażyna.
1: Obłędnie śpiewała.
2: Grażyna śpiewała, ale została jedyna, bo to było z poślizgiem nagrywane. Mhm. I jedyna była wycięta. Właśnie z piosenką.
1: Mój. To może nie piosenka się podoba.
2: I długo leżała piosenka i znowu gdzieś tam wylazła. Mm. Potem po 2-3 latach ktoś gdzieś tam zaśpiewał, ktoś pokazał mnie. I znowu cisza tego. I tak powału skradała się. I właściwie Stasiu świętej pamięci ją uratował. Mm-hmm. Reanimował, zaśpiewał i to jakoś potem chwyciło tak, że
1: A słyszałeś ją w moim wykonaniu?
2: No właśnie.
1: Nie.
2: Przepraszam, może nie słyszałem. Nie, ale naprawdę to mam wyrzuty sumienia. Powinienem szanować każdego, kto chciał się w ogóle nauczyć takich piosenek trudnych, jakichś innych.
1: Wspaniała piosenka.
2: Ja bardzo dziękuję i przepraszam, że nie słyszałem.
1: No to nic, no to może jak
2: ale sobie
1: do domu,
2: teraz
1: to sobie...
2: w komputerze pośledzę.
1: Słuchaj, Krzysimir, Znaczy w ogóle się zastanawiałam, jak zacząć tą rozmowę, ale jakoś popłynęło, więc dobra, idziemy za ciosem. Kiedyśmy się spotkali? Raz spotkaliśmy się na scenie, ty dyrygowałeś. Pamiętam, że byłam kompletnie ze strachu, z respektu i nawet chyba się pomyliłam. Co to było?
2: Ale gdzie, kiedy, co, ja?
1: A czy to nie były, ze strachu? A czy to nie były piosenki Ewy Demarczyk w Opolu?
2: To jest możliwe, bo był taki koncert w Opolu, że ja robiłem aranżację wszystkich piosenek Demarczyk, która właśnie po wielu, wielu latach się zgodziła w ogóle, żeby coś było wykonywane i grane. Tak.
1: Do wspólnych estradowych wspomnień jeszcze wrócimy w tej rozmowie, ale teraz przywołany tu przez nas, no nieodżałowany Staszek Sojka i jego wersja piosenki Czas nas uczy pogody. Słowa oczywiście Jacek Cygan, muzyka mojego dzisiejszego gościa, czyli Krzesimira Dębskiego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Kadroba tenorowa w Metropolitan Opera okno wymagają uszczelnienia. Ja już nawet zastanawiałem się, czy nie wezmę jakiegoś pana z dzisiaj, z Greenpointu, nie zatrudnię, żeby to trochę doprowadził do porządku i wtedy będę miał prawo powiesić sobie w garderobie tabliczkę, że to okno zostało uszczelnione dzięki inicjatywie Piotra Beczały. Fantastyczna sprawa. Może to w przyszłym roku zrobię.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
11: Mediamarkt.
10: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

RMF Classic. Maraton najpiękniejszej muzyki filmowej. Maraton najpiękniejszej muzyki filmowej.

0: Skrzypkiem, Krzesimirem Dębskim. Krzesimirze, z tego co wiem, miłość do muzyki zawdzięczasz ojcu.
1: Mój ojciec właśnie, no tak jakoś mnie ukierunkował, że się, że już w
0: myślę, że cię naznaczył genetycznie.
1: 12 chyba lat już miałem pierwsze autury, pisałem aranżacje na dożynki.
0: Dobre.
1: Za pieniądze, zarabiałem pieniądze w wieku 12-13 lat, a to było niesamowite przeżycie, że właśnie już, no byłem też, czułem się ważny.
0: No dobrze, tym a nie bardziej... było czegoś takiego właśnie komisja weryfikacyjna?
1: Nie, właśnie ja nie, bo byłem overeducated person, czyli przychodził do...
0: Miałeś plecy.
1: Do nas do domu przychodził na przykład właśnie pułkownik wojska polskiego, który się uczył nut. Bo był szefem garnizonu i między innymi miał orkiestrę i usiłował dyrygować orkiestrą wojskową. I ojciec nie miał cierpliwości, albo był zajęty za bardzo, to mówił, weź tutaj pana, pokaż te nuty i naucz pana nuty. I ja uczyłem pułkownika. Oprócz tego w szkole miałem zakonnice i tych żołnierzy, to jeszcze pułkownika.
0: Miałeś swoje zakonnice po prostu.
1: Pułkownika, a potem widziałem tego pułkownika, że pułkownik stał już na defiladzie.
0: Dawał radę?
1: No niestety i właśnie w rękaw zwymiotował.
0: Mamuniu!
1: No, takie były przeżycia dojmujące. No teraz tak, i autorytety, albo nie autorytety, ale co to w ogóle, na czym ten świat polega? No, musiałem bardzo wcześnie się tym zająć, problemy. Tym bardziej, że jeszcze byłem ministrantem w katedrze
0: kieleckiej. Jak to wspominasz?
1: No właśnie, też troszeczkę to dziwne było, no bo właśnie myślę, że jeżeli, żeby lepiej nie wysyłać dzieci na ministrantów, teraz może rodzice robią, bo to się odziera to ze świętości. Te
0: rozumiem, czyli widziałeś,
1: widziałeś za dużo
0: kulisy.
1: Tak, że to lepiej.
0: Słuchaj, może tak jest i też z naszym zawodem, że jak się widzi kulisy, to się odziera ten złoty nocnik, wiesz, i zostaje tylko nocnik.
1: No i to też miałem do czynienia, bo widziałem właśnie różnych ludzi, artystów wspaniałych, którzy no, zachowywali się nie za bardzo. Miałem chyba lat 12. No i byli właśnie kompozytorzy i wśród nich był również pianista Fu Cung, bo to było po konkursie Chińczyk, który wtedy dostał nagrodę za wykonywanie mazurków. Najlepiej zagrał mazurki, lepiej niż polscy, niż całego świata ludzie. I on u nas w mieszkaniu był, na trzecim piętrze w bloku takim komunistycznym.
0: I dalej.
1: No i on niestety właśnie się źle poczuł. No i a mój ojciec był inwalidą właśnie, bez nogi, więc ja plecy w plecy wziąłem pana Fu Cunga. Byłem jego wzrostu wtedy, już tak mniej więcej, i go zniosłem z tego trzeciego piętra.
0: I takie smaczki w moich rozmowach lubię najbardziej, bo widać, że moi goście chętnie się przede mną, no i przed wami też, otwierają. Do rozmowy z Krzesimirem Dębskim wracam za chwilę, a teraz w RMF Classic Mazurek C-dur op. 24, numer 2 Fryderyka Chopina. W interpretacji pełnej elegancji, skupienia i wewnętrznego blasku, a tak gra nasz jedyny i niepowtarzalny Rafał Blechacz. To jest dla mnie ten typ pianisty, przy którym mam wrażenie, że Chopin siada obok i mówi, tak dokładnie to słyszałem. Rafał Blechacz i Mazurek C-dur, op. 24, numer 2.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W notowaniu 550 listy prowadzą
1: miejsce trzecie
2: Volker Bertelmann, Hauszka i muzyka do filmu Ballada o drobnym karciarzu.
1: Miejsce drugie
2: muzyka Hansa Zimmera do drugiej części Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Od wielu tygodni numerem jeden pozostaje Ennio Morricone i jego muzyka do filmu Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Utwory w poczekalni odnajdziecie na rmfclassic.pl i pod tym samym adresem możecie głosować. Notowanie główne w niedzielę od 18. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
5: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Do dzisiejszego odcinka mojego programu zaprosiłam nikogo innego jak Krzysi Milademskiego, znakomitego skrzypka, dyrygenta, kompozytora. No właśnie, ciekawa jestem, czy są takie sytuacje czy miejsca, w których łatwo ci się komponuje? Warto chodzić do kościoła?
2: Warto chodzić do kościoła.
1: Ja bardzo lubię odwiedzać kościół.
2: Ja też.
1: Kościoły, bardzo lubię, tak.
2: I dlatego też pisałem dużo muzyki religijnej.
1: Okay.
2: W zasadzie w ogóle, no byłem ministrantem, dlatego mi jakoś przeszło.
1: A jesteś religijny?
2: No nie. Nie jestem, ale trochę inaczej. Może myślę tylko całościowo. Natomiast jest to...
1: Ale jak inaczej?
2: No, przez muzykę.
1: Przez muzykę, no, a nie przez doktrynę, tak?
2: Tak, no napisałem dużo utworów religijnych. I msze, i chłopięce chóry, i duże, i oratoria.
1: Czy czujesz wtedy, kiedy komponujesz tego rodzaju muzykę, czujesz jakieś szczególne uniesienie?
2: Nie, już wszystko to jest takie
1: zawodowo.
2: Zawodowo jedziemy, jest świętość, jest wzruszenie, ale wzruszenie jest takie gdzieś kosmiczne. Nie, bo to jest, się jakoś nie łączą te światy.
1: Człowiek w sensie duchowość?
2: No by chyba zwariował taki człowiek, jakby się chciał wszystkim.
1: No dobra, a zdarzyło ci się pisać coś, co naprawdę sprawiło, że poczułeś ten niezwykły kontakt z czymś większym, wyższym, szczególnym, duchowym?
2: No, gdy pisałem utwory, bo pisałem pioseneczki, prawda, z tekstami też, czasami mądrzejszymi, czasami nie, ale czasami pieśni na przykład pisałem. I do tekstów na przykład Barańczaka, Stanisława Barańczaka, który był fantastycznym tłumaczem, no i niezwykle dowcipnym człowiekiem. Strasznie śmieszne są jego filetowe akrobacje, te wszystkie rzeczy. To, no, to są niebywałe szczyty humoru, ale jednocześnie był poważnym poetą. I dlatego go często przyozdabiałem muzyką, bo właśnie to był takie spektrum bardzo dziwnych rzeczy. I bardzo odległych. I to wtedy jest najbardziej ciekawe i frapujące, jeżeli to jeszcze się widzi tą przestrzeń między tym, a w środku pustkę.
1: A zdarza ci się, że na przykład budzisz się i zdajesz sobie sprawę z tego, że przyśniła ci się jakaś totalna kompozycja,
2: tak?
1: Której nie zapamiętałeś.
2: Tak, bez przerwy.
1: Tak.
2: I wstaję i piszę, a jak nie wstanę, to już potem zapamiętam, śpię, zapamiętam. Nie guzik. Trzeba od razu zapisać wszystko.
1: No, ale widzisz, a propos tego zapamiętania, też, bo tam zasięgałam gdzieś, wiesz, a tam robiłam. No, przez szpiegi poszłam. Jeden z muzyków powiedział mi, że przyszedłeś na próbę i okazało się, że nie wziąłeś nut. Czegoś wielkiego. I no trudno, nie wziąłeś. I usiadłeś i zagrałeś z pamięci wszystko. Przypomniałeś sobie coś, co napisałeś poprzedniego dnia. Co zażyło wszystkich, stwierdzili, że po prostu nie możesz być człowiekiem, jesteś cyborgiem, po prostu nie...
2: Nie, to raczej niemożliwe, bo ja od razu zapominam wszystko.
1: Tak,
2: nie,
1: jak się nie zapiszę. Zaraz przeczytać.
2: No, nie wiem, no różne rzeczy bywały, rzeczy pośpiechu trzeba pisać, bo niektóre rzeczy się wstydzę, bo no, myślałem, że przejdzie jakoś samo. Nie zauważą ludzie, ale wszystko zauważają.
1: A właśnie któraś z dam powiedziała ci kiedyś, że ty piszesz tak skomplikowane rzeczy, że w ogóle to nie będziesz miał sukcesu. To jest prawda, ty na serwetce napisałeś 5 linii i kilka dźwięków, które stały się wielkim komercyjnym właśnie sukcesem, na dobre i na złe. Czy to prawda, czy to zmyślona bajeczka?
2: Ja
1: tego już nie pamiętasz.
2: Nie pamiętam.
1: To tak jak Majakowski na serwetkach pisał.
2: Na serwetkach pisze, tak. I w knajpach?
1: Tak?
2: Najwięcej, tak.
1: Jeśli gdzieś w jakiejś knajpce znajdziecie serwetkę zapisaną nutami na 5 linii, to z dużym prawdopodobieństwem może to być jakaś genialna kompozycja Krzysi Miladębskiego. Więc nie wyrzucajcie, oprawcie w ramki, schowajcie na pamiątkę. A teraz w RMF Classic najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Dzięki do Media Markt. Po reklamie. Tu RMF Classic. Co sobotę przed południem na naszych falach program Kaja zaprasza. I już za chwilę druga godzina spotkania z Krzesimirem Dębskim przed mikrofonem Kai. A teraz czas na prognozę. Jest punktualnie 12. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim i małopolskim, a także częściach wielkopolskiego i dolnośląskiego. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu w centrum i południu kraju do 22 na wschodzie i 25 na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu około 16 stopni.
1: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
2: Cześć, mówi Edyta Górniak.
3: Hi, I'm Kylie Minogue.
4: Z tej strony Natalia Kukulska.
5: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: ja zapraszam do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dziś na fotelu obok mnie kipi wulkan energii i dobrego humoru. Przeprzystojny, czyli Krzesimir Dębski. Wielokrotnie zdobywał tytuł najlepszego skrzypka, kompozytora, aranżera roku w ankietach magazynu Jazz Forum. A w 1985 roku znalazł się na liście 10 najlepszych skrzypków jazzowych, uwaga, amerykańskiego pisma Downbeat. Członek Europejskiej Akademii Filmowej. No, tytułów co nie miara, a jednak... Krzesimir, nie wyglądasz na kogoś, kto przywiązuje wagę do takich tytułów.
2: Nie zależało ci nigdy na docenieniu przez branżę, przez muzyków?
3: Nie, ale bywało, że byłem najgorszy, no.
2: Tak?
3: No chyba tak.
2: No nie wiem. Kiedy na przykład byłeś najgorszy? Ostatnio.
3: Nie, no to tak bywa, że... Są to takie tematy, żeby być najgorszym? Kiedy najgorszym? Cholera wie, no już.
2: No widzisz, gadasz takie rzeczy, nie masz na nie nawet podkładki.
3: No, nie mogę znaleźć właśnie.
2: No dobrze, a powiedz, czy kiedykolwiek czułeś rozgoryczenie, że z takim talentem, taką inteligencją, taką muzykalnością urodziłeś się jednak w kraju za żelazną bramą? Że miałeś potencjał na światową karierę, która by naprawdę, no i tak zjeździłeś cały świat i grałeś we wspaniałych, legendarnych salach koncertowych, byłeś oklaskiwany przez tysiące ludzi, no ale jednak Milesem Davisem ani ty, ani ja nie będziemy.
3: No,
2: czułeś kiedyś to rozgoryczenie?
3: Zupełnie nie chciałem być.
2: Nie chciałeś?
3: Nie, no.
2: Ja chciałam być Szaką Khan bardzo.
3: Najlepszą to jest przyjemność sobie napisania czegoś.
2: Naprawdę?
3: A co, jaki to będzie? I tak zawsze część ludzi powie, że to nic nie lubię w ogóle. Tam.
2: Czyli sensem twojego życia jest w ogóle tworzenie.
3: Mogę powiedzieć, że na przykład jak pokazałem piosenkę i... Prezentowałem Jerzemu Hoffmanowi piosenkę, to on mówi, co to za piosenka, co to jest? Tak jak belelele.
2: Mówisz o dumce na
3: Nie spodobała
2: paser,
3: się,
2: co?
3: Tak. Belelele to jest.
2: Belelele? Belelele.
3: Oczywiście to był taki żart, ale w sumie tak...
2: Słuchaj, szczerze?
3: Bo w ogóle kierownictwo, film jest osobną.
2: Ja wiem.
3: Grupą. Ludzie, niestety,
2: a
3: tak
2: pan
3: bywa,
2: Hoffman szczególnie.
3: Że nie lubią muzyki na przykład. Operatorzy często spotykają się z sytuacją.
2: Jezu.
3: A co tam? Tu jest muzyka? Tu, no, jak mi piękne wyszły sosny tam na tej górce, tak fajnie mam taki obraz. A tu mi co? Tu muzyka mi daje się, to mi wszystko przesłania.
2: Tak.
3: Mówię, no nie, no, czy nie może być jedno i drugie? No i tu jest konflikt.
2: Słuchaj, pan Hoffman... Zaproponował mi próbne zdjęcia do tegoż filmu. Miałam być Chorpyną.
3: No pewnie, no rewelacja.
2: Chorpyna. I no, usłyszałam od pana Hoffmana, że nie mam emisji głosu.
3: No, ja zadzwonię dzisiaj do możemy zadzwonić obydwoje, bo oczywiście to są takie żarty, może takie coś, ale...
2: No, cóż, nie zagrałam.
3: Nie, po prostu
2: Jeszcze Pawłowi Delongowi położyłam te zdjęcia próbne, ponieważ on koniecznie chciał zagrać Skrzypskiego i klęczał przede mną i wyznawał mi miłość, a ja nie wytrzymywałam i po prostu parskałam ze śmiechu. Także tak! Wydało się, mówi do was niedoszła Chorpyna, ta co nie ma emisji głosu, a wyciągał to ode mnie Krzesimir Dębski. Ale za to mam całkiem niezłe predyspozycje, żeby teraz zapowiedzieć w RMF Classic jego belelele, czyli dumkę na dwa serca, piosenkę z filmu Potop. Śpiewają wspaniała Edyta Górniak i wspaniały Mietek Szcześniak.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Muzyka skomponowana na zamówienie króla, pokaz ogni sztucznych, który się nie udał, i ta muzyka towarzysząca pokazowi, i ta na dwa chóry, ale bez udziału śpiewaków. Jerzy Fryderyk Händel, John Elliot Gardiner i English Baroque Solist. Płyta z 1984 roku, doskonała reedycja w serii Philips Digital Classic.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Haja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Haja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Barbara?
15: No?
14: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
15: Co, Marian?
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
15: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
14: No.
16: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u Ciebie na kanapie. RMF Classic. Wielcy

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie też zobaczyć w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracam do rozmowy z Krzesimirem Dębskim. No cóż, moim gościom nie zawsze zadaję łatwe pytania i proponuję łatwe tematy. I teraz właśnie taki temat przygotowałam dla Krzesimira. Radzimir. No kurczę, udało się facetowi. Coś naprawdę wielkiego udało. Udało się facetowi z Polski zamieszać, nie wiem, no, wygrać w konkursie z Beyoncé, tak, The End of the World, czy The End of Time, już nie pamiętam. Tak. To wtedy my wszyscy byliśmy, że o Boże, jakie, w ogóle, jak to mówi świat, każdy by tak chciał. No teraz ten Snoopy Dogg, zresztą wcześniej Jimek, udało mu się naprawdę zrobić wielkie rzeczy orkiestrowe. No i poproszę na ciebie o skomentowanie tego. Jesteś przecudownym oratorem i w ogóle, ale czasami bywasz słoniem w składzie porcelany. I powiedziałeś coś, co się zwróciło przeciwko tobie. Powiedziałeś coś, co dało ludziom poletko, być może właśnie za słowem poletko. Bo słowo poletko jest takim jakby lekceważącym słowem. Dało poletko do przypuszczania, że nie doceniasz sukcesu swojego syna i że wręcz mu tego zazdrościsz. Ja doskonale, ja przeczytałam to, co powiedziałeś i wiem, co chciałeś powiedzieć. Ale ja ci tego nie zarzucam absolutnie.
1: Przede wszystkim
0: absolutnie.
1: Tam były poprzekręcane.
0: Rozumiem.
1: Jak to
0: wyciągane z kontekstu.
1: I to są takie, no, bez sensu, aż mi się nie chce tego komentować, bo przecież w ogóle w życiu bym nie występował przeciwko własnemu synowi.
0: No, przecież.
1: Tutaj jest jedyny tylko problem,
0: tak,
1: że bo jest gatunek, prawda, muzyczny, który ja zresztą można powiedzieć, że zapoczątkowałem, żeby było śmiesznie. Żeby było śmieszniej, to z pierwszego mojego utworu ze String Connection, to się nazywało jakoś, te bity były wzięte i początkowe wszystkie nasze raperzy to
0: byłeś nazwany ojcem.
1: Moje bity, tak. Żeby było śmiesznie. Natomiast wypowiadałem się troszeczkę, oczywiście inaczej, troszeczkę krytykowałem ze względu na warstwę tekstową. Że to jest muzycznie, no, po prostu, prawda, zapętlone, czy coś dobrze, ale niestety wulgaryzmy straszne są.
0: No ja
1: przepraszam, ale jestem też dziadkiem i się okazało, że moje wnuczki pojechały w tajemnicy, do Gniezna.
0: A jak mają na imię twoje wnuczki? To tradycja została podtrzymana.
1: Nie, niestety.
0: Myślałam.
1: Nie udało mi się przeforsować. W każdym razie jest, że koncert był, na którym warstwa tekstowa, nie mogę nawet tu powiedzieć.
0: Ja rozumiem.
1: W wywiadzie. W takie wulgaryzmy, że to, i to dzieci 3-4 lata, 5,
0: tak,
1: mają,
0: ja
1: już
0: mam też
1: podsuwają.
0: Tak. I w ogóle to
1: jest
0: ta przedmiotowość, tak?
1: Tak,
0: człowieka,
1: bardzo,
0: szczególnie kobiety. To jest...
1: I wulgaryzmy takie, że to właśnie, ale tutaj, że aż tak małe dzieci w to wpadają, tę pułapkę, to są przygotowane akcje, co zarobienie
0: kiedyś w Holandii. Do rozmowy z Krzesimirem Dębskim wracamy za chwilę, a teraz w RMF Classic muzyka, która zawsze łagodzi obyczaje. I trudno o lepszy przykład niż temat, który przez lata wprowadzał nas w świat, gdzie ironia mieszała się z czułością, a humor z niezwykle trafnymi obserwacjami o nas samych. Czołówka serialu Rancho, skomponowana przez mojego dzisiejszego gościa. To jeden z tych tematów, który rozpoznaje się po pierwszych sekundach. I od razu wiadomo, że za chwilę będzie i śmiesznie, i mądrze, i swojsko. Temat serialu Rancho. Krzesimir Dębski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o urodzinach jednej z ostatnich legend Hollywood.
3: Sprawdzimy, jak ten najnowszy film Guya Ritchiego.
2: Przegadamy też najnowsze informacje o anglojęzycznym debiucie Magnusa Van Horna.
3: I ocenimy, co może wyniknąć, gdy pop spotka się z muzyką filmową.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic skrzypek, dyrygent, aranżer i kompozytor w jednym Krzesimir Dębski. Rozmawiamy o muzyce i o życiu.
1: Ciężko sobie ułożyć życie na muzyce, tylko niewielu się to udaje.
2: To prawda. Boże. Widzicie, jaki to jest trudny chleb? Najpierw zaczyna się od pasji wielkiej, od marzeń. Czasami trzeba uważać nawet o czym się marzy, bo on już się spełni.
1: No,
2: ale to tylko
1: będzie
2: wstyd. Mają szczęście, bo to, czy popłyniemy, to w dużej mierze zależy nie tylko od talentu i wrażliwości, ale od szczęścia, od znalezienia się we właściwym miejscu, w właściwym czasie, od właściwych ludzi. I od siły przetrwania.
1: I przypadek rządzi wszystkim.
2: Krzesimir, no cudownie mi się z tobą gadało. Na pewno, zacznie otworzyłam ani razu tutaj.
1: Nie spodziewałem się takiego poziomu rozmowy.
2: Naprawdę?
1: Nie spodziewałem.
2: To ja wam powiem jeszcze tak, żeby zamknąć to, co mi się udało zebrać od ludzi, którzy z tobą pracują, i myślę, że zrobi ci się ciepło na sercu, bo wszyscy mówią o tobie bardzo, bardzo ciepło, bardzo, bardzo dobrze, i wszyscy cię mają za totalnego muzyka, totalny talent, totalnie inteligentnego człowieka. No i dla nich to wszystkich
1: słuchać
2: jest zaszczyt.
1: Chatko.
2: Nie, to jest naprawdę genialne. Także tak, ty się jeszcze nie rozwiodłeś, a widzisz, a ja szukam męża, no.
1: No właśnie.
2: No właśnie, trzeba coś z tym zrobić.
1: Że fajni ludzie są samotni.
2: Są samotni. No tak.
1: Bardzo...
2: I tym nieoptymistycznym.
1: Nie, ja powiem, że powiem, a ja optymistycznie powiem, że nie spodziewałem się spotkać taką inteligentną osobę, ponieważ nie znałem taką osobę. Myślałem, co będzie mordęga na jakieś tam tematy.
2: O Boże, słuchaj, to jest miód na moje serce.
1: Bardzo,
2: dziękuję.
1: Bardzo.
2: A ja się spodziewałam, że to będzie rozmowa z
1: najlepszy jutra. Wywiad w moim życiu. Bo najdłuższy i w ogóle pytania.
2: U nas to jest fajnie, bo oczywiście wiadomo, że wywiad to ma ograniczony czas, tak? Ale podcast jest nieograniczony, także.
1: I że to może...
2: nawet brzydkie słowa wejdą.
1: A ja, były tu, tak? Coś puszczali?
2: Za trzy.
1: A, no to dobrze.
2: Także pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Ja zapraszam za tydzień na kolejną...
1: Ja trzymam za słowo na ten temat...
2: Intelektualną podróż.
1: Na temat tego związku, tak.
2: Pa, kochani, dziękuję ci. To był zaszczyt.
1: Zaszczyt.
3: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie godzina 13. Już za chwilę rozpoczniemy program dedykowany fanom seriali. Przywita się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. A teraz czas na prognozę. Wciąż obowiązują alerty pierwszego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem dla 11 województw, m.in. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, a także części wielkopolskiego i dolnośląskiego. Na termometrach około 19 stopni na Pomorzu, w centrum i na południu, do 22 na wschodzie i 25 na południowym zachodzie.
9: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
10: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
11: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Mówi Tomasz Organek.
14: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Już za chwilę zaczynamy Uniwersum RMF Classic. Program o świecie seriali. Sezon 6, odcinek 22. To jest Uniwersum RMF Classic, nasz program o serialach.
1: Dzień dobry, tu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Witam Państwa w kolejnym odcinku Uniwersum RMF Classic. Jeśli myślą Państwo, że trudno nam, widzom, rozstać się z ulubionymi bohaterami, to proszę sobie wyobrazić, co muszą czuć twórcy i scenarzyści seriali, którzy tworzą te postacie od samego początku do końca i potem muszą pogodzić się z tym, że ich serial może zostać skasowany, zakończony i najgorsze, zignorowany. Być może dlatego właśnie ostatnimi czasy tak wielu scenarzystów chętnie powraca do stworzonych przez siebie bohaterów, tworząc kolejne sezony czy kolejne odsłony ich przygód. I trochę właśnie takich seriali, takich powrotów znajdzie się w dzisiejszym odcinku, podobnie jak niestety kilka pożegnań, bo niestety wszystkie seriale muszą się kiedyś skończyć. A na początek fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Berlin i Dama z Grenostajem.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O świecie seriali opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Obiecałam, że w tym odcinku Uniwersum RMF Classic porozmawiamy też o pożegnaniach z serialami. No i takie pożegnanie się nam szykuje. Bo choć rozpoczęły się zdjęcia na planie 6. sezonu Emily w Paryżu, to jednocześnie twórcy poinformowali, że ten 6. sezon serialu będzie ostatnim. Co ciekawe, zdjęcia wystartowały nie w stolicy Francji, jak wskazuje tytuł, ale w Grecji. Co sugeruje, że scenarzyści kontynuują poszerzanie świata Emily o inne atrakcyjne europejskie lokalizacje. Złośliwi internetowi krytycy podsumowali informacje o zakończeniu serialu konstatacją, że po prostu uroczej Amerykance, która przyjechała do Paryża pracować, skończyła się europejska wiza pracownicza. Prawda jest jednak taka, że ten przebój Netflixa po prostu od pewnego czasu stał się odrobineczkę wtórny i wygląda na to, że Emily musi się zdecydować, czy wybierze życie w Europie, czy wybierze życie w Stanach Zjednoczonych, no i czy będzie podążać ze swoim sercem. A na razie możemy czekać na sezon 6, a wszystkie poprzednie sezony serialu możemy zobaczyć już teraz na Netflixie. No i skoro mówimy o Emily, to fragment ścieżki dźwiękowej do 4. sezonu Emily w Paryżu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W przeddzień Dnia Dziecka podróż tropem książki Antarktyda, wyprawa na krańce świata, która może otworzyć oczy na ten biały świat naszym siostrom i braciom mniejszym. Mateusz Waligura, specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety, współautor tejże książki, będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.

0: Świat seriali bez tajemnic. To jest Uniwersum RMF Classic.
1: W Uniwersum RMF Classic pozostajemy przy pożegnaniach z postaciami, które naprawdę lubimy w serialach. I czasem pożegnanie z bohaterem serialowym to pożegnanie z aktorem. I tak stanie się w przypadku serialu Strefa Gangsterów. Doszły do nas bowiem zaskakujące wieści zza kulis serialu, które mówią o tym, że producenci zdecydowali się zwolnić Toma Hardiego, który grał główną rolę w tej produkcji o dwóch rywalizujących ze sobą londyńskich gangach. Jak donoszą informatorzy, Hardy miał być na tyle trudny we współpracy, że jeden ze współscenarzystów serialu zagroził swoim odejściem z produkcji. Zamiast tego podjęto decyzję o zwolnieniu aktora. Jednocześnie ważą się losy trzeciego sezonu serialu, który będzie musiał sobie poradzić nie tylko bez jednej ze swoich głównych gwiazd, no ale także bez głównego bohatera. To niezwykle rzadki przypadek, by aktor został zwolniony z pracy nad serialem, co sugeruje, że konflikt na planie musiał być naprawdę bardzo zaogniony. Jednocześnie poinformowano, że udało się dokończyć pracę nad drugim sezonem serialu i że Tom Hardy zagrał wszystkie swoje sceny, co znaczy, że na pewno dostaniemy sezon drugi. No a w przypadku sezonu trzeciego pytanie pozostaje otwarte, czy ta historia poradzi sobie bez jednej ze swoich gwiazd. Jeśli chcieliby Państwo nadrobić tą produkcję, to pierwszy sezon serialu Strefa Gangsterów jest dostępny w Polsce na platformie Sky Showtime. I skoro mówimy o tej produkcji, to fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Strefa Gangsterów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere. Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja miałem ksywę Pskoczek, Einspringer. Do południa miałem próbę orkiestrową na scenie uprowadzenia z Serraju Mozarta. O pierwszej telefon mojego jeszcze nie agenta wtedy, że wieczorem jest potrzebny Rynuczy w Zurychu i tylko żona spakowała walizkę, ja skończyłem jedną operę w samolot. Przymierzyłem spodnie, akurat pasowały od kolegi.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: To jest uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: W uniwersum RMF Classic obiecałam, że dzisiaj dużo będzie o bohaterach, z którymi nie możemy się pożegnać, ale też musimy przywitać co pewien czas jakichś nowych bohaterów. I stacja ABC doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dlatego zleciła pracę nad realizacją kolejnego spin-offu Chirurgów. Tak, proszę Państwa, czeka nas kolejny serial medyczny, pełny ciekawych przypadków, no ale także osobistych dramatów. I tym razem serial będzie rozgrywać się w Teksasie, w centrum medycznym na granicy pustkowia, które jest ostatnią szansą na pomoc medyczną dla bardzo wielu osób. I co ważne, pierwszy odcinek tego spin-offu ma napisać Shonda Rhimes i Meg Marinis, czyli dwie showrunnerki Chirurgów, które najpierw stworzyły ten serial, a teraz są za niego odpowiedzialne. Premierę produkcji zapowiedziano na początek przyszłego roku i będzie to już kolejny spin-off słynnych Chirurgów po prywatnej praktyce, która już się zakończyła i stacji 19. Czy po raz kolejny magia medycznego show zadziała? Nie jest to do końca pewne, bo Chirurdzy mają już 22 sezony i nie są już tak magnetycznym serialem jak kiedyś, ale trzeba powiedzieć, że patrząc na sukces produkcji takich jak The Pitt, widać, że w widzach wciąż jest bardzo dużo zainteresowania tym, jak pracują lekarze, a wybór Teksasu wydaje się być nieprzypadkowy i tutaj trochę nasuwa się myślenie, że być może jest to próba uszczknięcia dla siebie trochę popularności seriali z cyklu Yellowstone, które także rozgrywają się w bardziej rolniczej części Stanów Zjednoczonych. No zobaczymy, czy tym razem się uda. Serial nie ma jeszcze tytułu, nie ma daty premiery, ale jak coś się wykrystalizuje, to na pewno usłyszą Państwo o tym w uniwersum RMF Classic. A skoro już wspomniałam o serialach ze świata Yellowstone, to fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Rancho Dattonów.

0: reklama.
1: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem ty. Polecam. Monika Pryśko. Tekstualna.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu. Po reklamie.
11: Tu RMF Classic, za kilka minut ponownie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk w drugiej godzinie Uniwersum, programie dedykowanym fanom seriali. A teraz czas na prognozę. Jest 14. Najchłodniej dziś na wybrzeżu od 14 do 16 stopni, najcieplej na południowym zachodzie Polski do 25, w centrum około 17 do 19 stopni. W rejonach szczytowych Tatr, Tatrzański Park ostrzega, wciąż zalega śnieg, dodatkowym utrudnieniem są opady deszczu i niski pułap chmur. No i wciąż obowiązują alerty pierwszego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem.
12: RMF Classic i wszystko gra.
13: Pozdrawiam, Artur Andrus.
14: Alicja Majewska.
15: Marek Kondrat.
16: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wracamy do uniwersum RMF Classic. Do świata seriali zaprasza Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Są takie postaci, są tacy bohaterowie, bez których świat kultury popularnej po prostu nie istnieje. No i jedną z nich z całą pewnością jest Frankenstein. Zarówno doktor Frankenstein, jak i potwór przez niego stworzony. Zdaje sobie z tego sprawę stacja FX, która zamówiła sezon komediowego serialu, który będzie miał tytuł Very Young Frankenstein. No i sam tytuł może Państwu podpowiadać, że inspiracją dla tego serialu ma być kultowa komedia Mela Brooksa, Młody Frankenstein. W obsadzie nowego serialu pojawi się m.in. Zach Galifianakis, Kamil Nanjiani czy Carl Elves, zaś za stworzenie całej produkcji odpowiada scenarzystka Stephanie Robinson, która wyprodukuje ten serial razem z Taiką Waititi i Garethem Bashem. I te nazwiska powinny być dobrą zapowiedzią tego, co nas czeka, ponieważ ta cała grupa była razem odpowiedzialna za inny komediowy klasyk od stacji FX, czyli za komediowy serial o wampirach, Co robimy w ukryciu. Można się więc spodziewać, że ten nowy serial także wykorzysta absurdalny humor i grę z konwencją klasycznych horrorów. W Polsce seriale FX możemy oglądać na Disney Plus i mam nadzieję, że ten bardzo młody Frankenstein okaże się równie zabawny, co swój filmowy pierwowzór, który stanowi jedną z największych osiągnięć amerykańskiej komedii. A skoro jesteśmy przy rzeczach strasznych i przy rzeczach zabawnych, to fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Wdowia Zatoka.

0: Uniwersum RMF Classic, czyli seriale od A do Z, prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Obiecałam, że w tym odcinku Uniwersum RMF Classic będziemy mówić o twórcach, którzy nie są się w stanie rozstać ze swoimi ukochanymi bohaterami. I jednym z takich twórców jest scenarzysta Steven Knight, który zdecydowanie nie jest się w stanie pożegnać ze światem Peaky Blinders, czyli stworzoną przez siebie opowieścią o słynnym gangu z Birmingham. Po filmie kontynuującym losy granego przez Cillian Murphy Tommy'ego Shelby czeka nas spin-off w postaci serialu. Produkcja będzie nosiła tytuł Peaky 1934 i będzie działała się w 1954 roku i będzie koncentrowała się na losach synów Tommy'ego, czyli Charlesa i Duke'a. W roli Charlesa, który będzie głównym bohaterem, zobaczymy Charlie'ego Heatona, znanego z serialu Stranger Things, a jego brata zagra Jamie Bell. Jeśli mają Państwo wrażenie, że w filmie Peaky Blinders nieśmiertelny tę rolę grali inni aktorzy, to dobrze Państwo czują, ponieważ po prostu dokonano wymiany obsady. Aktorzy z filmu nie zdecydowali się na udział w serialu. Sam serial ma pokazywać, jak będzie wyglądała historia gangu już po II wojnie światowej. Ma nam także pokazać, jak różne drogi i jak różne postawy będzie wykazywało dwóch braci. Sam serial będzie się właśnie rozgrywał 10 lat po wojnie i co ważne, dostał już zamówienie na 2 sezony. Czyli Netflix zdecydowanie wierzy, że my też nie mamy dosyć tych gangsterskich opowieści i jestem bardzo ciekawa, czy bez magnetycznej roli Cilliana Murphy rzeczywiście ten serial tak dobrze sobie poradzi, a przekonamy się o tym, no najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku. A skoro jesteśmy w świecie Peaky Blinders, to fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Peaky Blinders Nieśmiertelny.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Po reklamie.

0: Winniście wiedzieć o serialach znajdziecie tu, w Uniwersum RMF Classic.
1: A teraz mam w Uniwersum RMF Classic bardzo dobrą wiadomość, bo powraca serial, o którym być może troszeczkę już zapomnieliśmy, a nie słusznie, ponieważ okazuje się, że szpiegowski serial Agencja, w którym główną rolę gra Michael Fassbender, powróci z drugim sezonem. Wszystkie 10 odcinków drugiego sezonu będzie można zobaczyć w Stanach 21 czerwca, a w Polsce na platformie Sky Showtime 22 czerwca zobaczymy 3 pierwsze odcinki. W drugim sezonie główny bohater wyruszy na samozwańczą misję ratowania swojej ukochanej, w tej roli Jodie Turner-Smith, która trafiła do więzienia politycznego w Sudanie. By ją wydostać, nasz bohater nie zawaha się przed niczym i jego działania będą się nawet ocierać o zdradę stanu. Pierwszy sezon serialu został bardzo ciepło przyjęty, jest rzeczywiście doskonale napisany i także stoi na bardzo wysokim aktorskim poziomie. Trudno się czego innego spodziewać, skoro główną rolę gra Michael Fassbender. I jeśli go Państwo nie widzieli, jeśli Państwo umkną, to bardzo polecam go nadrobić przed premierą sezonu drugiego. Można ten pierwszy sezon zobaczyć w całości na platformie Sky Showtime. No i oczywiście fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Agencja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o urodzinach jednej z ostatnich legend Hollywood.
3: Sprawdzimy, jak ten najnowszy film Guya Ritchiego.
2: Przegadamy też najnowsze informacje o anglojęzycznym debiucie Magnusa Van Horna.
3: I ocenimy, co może wyniknąć, gdy pop spotka się z muzyką filmową.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Po reklamie.

0: Zanim obejrzysz, posłuchaj. To jest Uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Jak zwykle pod koniec Uniwersum RMF Classic mam dla Państwa serial do polecenia i tym razem będzie to serial ponownie z powrotem do bohaterów, czyli cały pierwszy sezon odnowionego serialu Chorzy Doktorzy, czyli po angielsku Scrubs. Tym razem nasz główny bohater nie jest szeregowym pracownikiem szpitala, ale awansował na pozycję dyrektora. To oznacza, że musi podjąć dużo więcej decyzji niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie po rozwodzie zmaga się z poczuciem samotności i lękiem, że być może stracił najważniejszą rzecz w swoim życiu. Rzadko się zdarza, aby serial powrócił nie tylko z pierwotną obsadą, ale też z twórcą oryginalnych odcinków. Ma to swoje olbrzymie plusy. Udało się zachować ten słodko-gorzki charakter serialu, gdzie komedia miesza się z tragedią, ale ma to jednak swoje minusy. I chodzi przede wszystkim o tempo serialu. Ono dużo bardziej przypomina czasy, kiedy jeden sezon miał kilkanaście, nawet 20 odcinków. Tu pierwszy sezon ma zaledwie 9 odcinków, co sprawia, że zanim zdążymy się wciągnąć, produkcja się kończy. Na całe szczęście serial dostał zamówienie już na drugi sezon i mam nadzieję, że on już będzie miał lepszy rytm, bo naprawdę jest to jeden z bardziej udanych serialowych powrotów w ostatnich latach. A na koniec fragment ścieżki dźwiękowej do serialu The Boroughs.

0: było Uniwersum RMF Classic. Na kolejny zapraszamy za tydzień po 13:00.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: Po reklamie.
8: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

0: wielkiego filmu. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Cześć kochani, Natalia Ryba i Jacek Cygan przy mikrofonie. Witamy się z wami w to kolejne filmowe popołudnie. I dziś będziemy trochę świętować, ponieważ jedna z ostatnich prawdziwych legend i filarów Hollywood obchodzi swoje 96. urodziny.
2: Czy wy to rozumiecie? 96. urodziny. Clint Eastwood. Ja bym chciała dożyć takiego wieku, naprawdę. To jest tak dla mnie imponujące i jeszcze się tak trzymać i tak wyglądać.
1: Tak, bo dożyć to jedno, ale być w takiej formie artystycznej też, bo Clint Eastwood przez swoje życie przerobił tak dużo ciekawych zmian w karierze, nowych podejść do pracy. On jest dla mnie głównie fascynujący z tego względu, że przez wiele lat, dekad tworzył pewien mit bardzo twardego, takiego milczącego mężczyzny, najlepiej jeszcze z bronią w ręku, a im dalej w las, tym ten sam mit trochę rozkładał na czynniki pierwsze i go podkopywał, więc jakby bardzo ciekawie szedł z biegiem czasu.
2: Wydaje mi się, że jego przykład tak bardzo mocno pokazuje to, jak w ogóle się zmieniał stosunek naszego podejścia do bohatera, bo najpierw to był taki milczący, mitologiczny samotnik, później przerodził się w takiego bezwzględnego stróża prawa, aż po człowieka, który musi się z tą własną legendą mierzyć.
1: To jest bardzo fajna transformacja i też wydaje mi się, że zarówno jak patrzymy na Eastwooda przed kamerą, jak i za kamerą, te zmiany widać. No, na pewno Eastwooda nie byłoby, gdyby nie jego występy u Sergio Leone, bo jak chociażby Człowiek bez imienia, to jest myślę, że jeden z takich kluczowych filmów, który trzeba zobaczyć, jak mówimy o Eastwoodzie. No i Brudny Harry. Brudny Harry, film, od którego ja się absolutnie odbiłem przy swoim pierwszym seansie, bo dla mnie on był zbyt konserwatywny. Faktycznie dla mnie tam było za dużo takiej twardej, toksycznej męskości w jednym obrazie. Ale potem mieliśmy Unforgiven, mieliśmy Mosty Madison County i to jest akurat bardzo fajna kontra, bo tam mamy w końcu tą miękką stronę Eastwooda.
2: Dlatego, żeby celebrować jego urodziny, posłuchamy sobie teraz muzyki z jednego z naszych ukochanych filmów z jego rolą, czyli muzyka teraz na antenie RMF Classic z Za wszelką cenę.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: W naszym programie, jak co tydzień już pewnie dobrze o tym wiecie, bawimy się w taką grę, że zgadujemy cytat, czy on istnieje, czy nie, i ewentualnie z jakiego filmu pochodzi, bądź nie. I dzisiaj, ponieważ ja w tamtym tygodniu poniosłam ogromną porażkę i nie odgadłam Buntownika bez powodu, dlatego dzisiaj chcę się odbić i trochę zrewanżować na tobie, Jacku.
2: Rewanżuj się, ale wiesz, tak, ostrożnie, bezpiecznie.
1: Ostrożnie i bezpiecznie, a dla was już jest okienko na Instagramie, tam możecie wpisywać swoje typy, zgadywać razem z Jackiem, a ten, kto wygra i napisze nam, z czym ten cytat mu się kojarzy, dostanie od nas gadżety. Cytat dla ciebie na dzisiaj. Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej.
2: No i widzisz, i to jest właśnie to. Ja sięgam po jakieś takie bardzo głębokie, poetyckie, trudne myśli, a ty potem, promyczek, przychodzisz i mówisz, że będzie lepiej.
1: Ale dokładnie, bo ten cytat jest takim czymś dla mnie, co daje dużą nadzieję, że nawet to, że pomyślisz, że po prostu jest już okej, sprawia, że jest lepiej.
2: Czy to jest piękne zdanie, bo to pokazuje, że bardzo dużo zależy od perspektywy i od tego, jak sami patrzymy na dany problem czy dane zjawisko. Ja się z tym niesamowicie zgadzam. To jest taka lekcja, której nauczyłem się przez swoje życie, że na wszystko możemy spojrzeć jako na katastrofę i porażkę, ale też na wszystko możemy spojrzeć jako na jakąś szansę i drzwi.
1: To, czym mówisz, dla mnie jest trochę takim czymś, że my nie mamy wpływu na wiele rzeczy, ale mamy wpływ na to, na czym się koncentrujemy, mamy wpływ na naszą dyscyplinę, na nasze podejście, na naszą jakąś rutynę, która też jest ważna i wpływa na nasze samopoczucie, więc warto czasem sobie to uświadomić, że jednak trochę tej kontroli mamy.
2: No to ja teraz będę myślał o tym, że będzie lepiej i że dzisiaj zgadnę ten cytat, a tymczasem słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Dziś po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
2: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Premiery tygodnia.
1: Sprawdzamy, co na dużym ekranie słychać i wydaje mi się, że dzisiaj mamy dla Was taką propozycję, która w ogóle nie próbuje zmienić jakichś zasad gry, dokładnie wie, czym jest. Bo ma być bez eksperymentów, bez narracyjnych zakrętów, ale z taką czystą obietnicą tego, że będzie szybko, sprawnie i gatunkowo, bo na ekranach kin od wczoraj Zawodowcy w reżyserii Guya Ritchie.
2: Ja mam słabość do Guya Ritchiego.
1: I know.
2: Ja się przyznaję, lubię to kino, to jest dla mnie taka najczystsza rozrywka i też zawsze bez dużych oczekiwań wchodzę w tą obietnicę, o której mówisz. Tym razem na ekranie ciekawy zestaw. Mamy Jake'a Gyllenhaala, super. Henry Cavill, mniej super. Jak gadaliśmy już z 2 tygodnie temu bodajże, nie jest nasz ulubiony aktor. No i obok nich Isa Gonzalez i Rosamund Pike. Obsadowo uważam, że to ma potencjał, ale też nie jest to samograj. Mam wrażenie, że tutaj jest duże ryzyko, że to będzie kolejne kino o profesjonalistach od brudnej roboty, ale mam nadzieję, że magia tego filmu nie będzie w takim przekomarzaniu się między postaciami, bo na przykład nie wierzę w to, że sama chemia między Gyllenhaalem i Cavillem będzie wystarczająca, by ten film ponieść.
1: Myślę, że nie, ale też takie poczucie mam, że to jest ten tytuł...

0: gdzie idziesz i po prostu chcesz czystej rozrywki, że to nie będzie przełamywania jakichś schematów, że nie będzie właśnie ryzyka formalnego, tylko po prostu taka rozrywka na poziomie pewniaczka.
1: Patrzę na ten zwiastun tego filmu. Szansa, którą widzę, że ten film faktycznie może się super udać, to jeśli trochę wykorzystają fizyczność Cavilla, by na bazie tego nabudować bardzo konkretny portret męskości, bo widzimy tam Gyllenhaala, który jest bardzo neurotyczny, energiczny, jakiś taki niekontrolowany w tym, co robi, i taki pomnikowy wręcz Henry Cavill, czyli trochę tak jak ja też postrzegam Henry'ego Cavilla. Jeśli na takiej dychotomii męskiego postrzegania zbudujemy ten pierwszy plan, to tutaj widzę potencjał na fajną rozrywkę, która ma coś do powiedzenia.
0: Dokładnie, że to będzie taki solidny, gatunkowy tytuł, który się po prostu będzie dobrze oglądać.
1: Bo też taka prawda, że Guy Ritchie w sumie już dawno nie zrobił czegoś nieoglądalnego. To albo jest,
0: to jest prawda,
1: bardzo ciekawe, albo po prostu okej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W notowaniu 550 listy prowadzą
1: miejsce trzecie
2: Volker Bertelmann, Hauszka i muzyka do filmu Ballada o drobnym karciarzu.
1: Miejsce drugie
2: muzyka Hansa Zimmera do drugiej części Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Od wielu tygodni numerem jeden pozostaje Ennio Morricone i jego muzyka do filmu Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Utwory w poczekalni odnajdziecie na rmfclassic.pl i pod tym samym adresem możecie głosować. Notowanie główne w niedzielę od 18. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.
3: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Ja przed sekundą odbiłem się od swojej pierwszej myśli, teorii, ponieważ jak patrzę na Natalię, to zawsze pierwsze, co mam w głowie, to animacje. Natalia animacje ogląda, animacje lubi, więc od razu słysząc to pomyślałem, a może to Encanto? No ale to zupełnie nie jest ten kierunek. Już widziałem tutaj po lekkim grymasie, że to nie te drzwi. Przyznam, że na razie nie mam pojęcia, z jakiego to jest filmu. Nic mi nie dzwoni.
1: O ile to jest z filmu?
0: O ile to jest z filmu, tak, nie wiemy, czy ten cytat istnieje. Mam jakieś dziwne poczucie, że to może być albo bardzo nowy głos, albo kobiecy głos. To jest taka linijka, która wieje mi współczesnością.
1: Dobry jestem.

0: Nie ma takiego filmu. Dlaczego?
1: W sekcji Dlaczego stawiamy dziś sobie pytanie, dlaczego potrzebujemy więcej takich muzycznych połączeń jak no chyba dwa najciekawsze teraz filmowo-muzyczne duety, czyli Hans Zimmer i Ray.
2: Mnie to uświadamia, jak bardzo ja potrzebuję przenikania się gatunków w muzyce. Takiego gatunku, który kojarzy mi się z, powiedzmy, sakrum, czyli muzyka filmowa, zwłaszcza takiego twórcy jak Hans Zimmer, i muzyka, która nie kojarzy mi się z czymś gorszym, po prostu z czymś innym. Jak Ray, której ta najnowsza płyta jest dla mnie czysto filmowa. Ona ma tam narrację, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, różne też gatunki muzyczne, jak właśnie gatunki filmowe, które mogłyby się razem ze sobą mieszać. I artystka teraz była w trasie i na jej zakończenie, na koncercie w Los Angeles, Hans Zimmer dołączył do niej na scenie, żeby wykonać ich wspólny utwór Clack Clack Symphony.
1: No i to jest właśnie moment popkulturowy. To już nie jest tylko jakiś tam kolejny koncert, tylko coś, co już się wychodzi poza własne ramy. Ale muszę wrócić, bo jak powiedziałeś słowo sakrum, to w mojej głowie teraz od 20 sekund leci mezzo i muszę go delikatnie uspokoić. Ja też powiem, że ten temat jest dla mnie o tyle ciekawy, bo pokazuje fajną ścieżkę Hansa Zimmera, który mógłby skończyć jak, powiedzmy, John Williams, czyli robić tylko klasykę i bardzo tradycyjne rozwiązania. On bardzo ciekawie bawi się tym, czym jest dzisiaj popkultura i sztuka, bo z jednej strony widzimy go w Euforii, gdzie przejął pałeczkę po Labryncie i robi ścieżkę dźwiękową. Teraz w kolaboracji z Ray bardzo fajny pomysł na takie progresywne podejście do własnej działalności.
2: Ale to też nie jest artystka z przypadku, bo zauważ, że ona bardzo często, i pokazała to między innymi na ceremonii rozdania Oscarów parę lat temu, bardzo się bierze i lubi za takie aranżacje instrumentalne. Tak. Będąc też w Polsce na swoim koncercie, też zrobiła wiele takich aranżacji instrumentalnych, naprawdę z całą orkiestrą. To jest fenomenalne. My polecamy chyba sobie zerknąć do internetu i odszukać jakieś nagrań z jej koncertów live, koniecznie. Więc to połączenie wydaje mi się wręcz zasadne.
1: Bardzo organiczne. Ray na w sumie w każdym swoim koncercie też jest mistrzynią budowania bardzo naturalnej dramaturgii. Ogląda się te występy i widzimy coś, co przypomina poniekąd dzieło, sztukę teatralną, ale w takim czysto muzycznym ujęciu. I jeśli kogoś miałbym faktycznie sparować, no to Hans Zimmer i Ray brzmi jak po prostu duet stworzony w niebie.
2: Wiesz, do czego wydaje mi się, że jeszcze oni są stworzeni? Rzucam to. Powiem to na głos.
1: Dawaj.
2: Do stworzenia najnowszego singla dla Jamesa Bonda nadchodzącego.
1: Bardzo fajny koncert, ci powiem. Tutaj myślę, że jest na co czekać. Tak jak samo jak nie czekałem na przykład na Hansa Zimmera w F1, tak się okazało, że to jest w ogóle kolejny świetny duet i połączenie. Dlatego teraz, żeby sobie w ten klimat mocniej wejść, posłuchajmy właśnie soundtracku z F1.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już w poniedziałek od 7:00.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Po reklamie.
14: RMF Classic. Muzyka do pracy, myślenia i nic nie robi.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Jacek Cygan, Natalia Ryba i program Nie ma takiego filmu. No i Jacek dzisiaj próbuje zgadnąć cytat. Pozwól, że ja go przypomnę i wtedy powiesz, czy masz już jakieś swoje pierwsze tropy. Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej.
2: Miałem takie przemyślenie, które przed chwilą rzuciłem, że to naprawdę jest bardzo progresywna myśl. To jest taki sposób myślenia, którego nie było dużo w starym kinie. Dlatego rzuciłem, że moim zdaniem jest albo bardzo młody głos, albo kobiecy głos, czyli ktoś, kto trochę wsadza kij w mrowisko i chce opowiedzieć te same historie życiowe na nowo i w inny sposób. I trzymam się tego. Nie mam się z żadnej pozycji w głowie, bo przyznam, że wertuję teraz takie ciekawe, może lekko psychologiczne filmy, ale w takim ujęciu niekoniecznie traumatycznym, tylko takim po prostu życiowym. I do niczego nie mogę tego przykleić. Więc trzymam się tropu. Może jakaś podpowiedź na tym etapie?
1: No musisz się zastanowić przede wszystkim na tym, czy to w ogóle jest cytat, który istnieje. To jest moja propozycja dla ciebie.
2: Dobra podpowiedź.
1: Prawda? Bo może nie ma takiego filmu. Okay. Może ja wymyśliłam taki piękny, progresywny, kobiecy cytat. To wątpisz we mnie?
2: No, absolutnie.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Zaglądamy za kulisy branży filmowej i dzisiaj duża informacja, bardzo też ciekawa, ponieważ jeden z najbardziej obiecujących i już szeroko nagrodzonych polskich poniekąd twórców, czyli Magnus Van Horn, ogłosił swój anglojęzyczny debiut. No i o tym debiucie już wiemy trochę więcej.
2: Jest na podstawie powieści Podróżny Orlisia Aleksandra Boschwitza. I co ciekawe, ta powieść
1: została tak odkryta, ujrzała światło dzienne po 80 latach. I to jest bardzo ciekawy tekst, który wydaje mi się, że w rękach Magnusa może bardzo fajnie wypaść, ponieważ patrzymy na ludzi niemalże w przededniu rozpoczęcia II wojny światowej.
2: Tak zwana noc kryształowa.
1: Tak, patrzymy na naród niemiecki. Jak patrzę na opisy tej książki, to wydaje mi się, że jest tam pewna myśl, która w dzisiejszym krajobrazie socjopolitycznym jest turbo ważna, czyli to, że bierność poniekąd też jest przemocą.
2: No właśnie, bo bohaterem jest żydowski kupiec Otto Siberman, grany przez w ogóle Jeremiego Stronga, który właśnie próbuje przetrwać w rzeczywistości coraz szybciej pogrążającej się w nazizmie. Producent Mariusz Włodarski zapowiedział, że zdjęcia mają ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku, a plan zakłada realizację w Polsce i Niemczech. I co ważne, twórcy liczą na powrót do Cannes.
1: Myślę, że szanse są duże, ponieważ Magnus Van Horn w Dziewczynie z igłą, gdzie pokazał ciało kobiety też w systemie przemocy, pokazał, że zarówno umie mówić o trudnych tematach, potrafi mówić w kostiumie historycznym, więc to już nam daje komplet gotowy pod tą opowieść. To, co widzę teraz na główkach medialnych i co delikatnie może mi mierdzi, to jest to, że patrzymy na anglojęzyczny debiut jak na awans społeczny w karierze Van Horna. Trochę ujmując kinu europejskiemu, co jest najdalsze od prawdy dzisiaj, jak to tylko możliwe.
2: Zwłaszcza, że wydaje mi się, że predykcje są pozytywne, dlatego że po pierwsze mamy bardzo mocny materiał literacki, którego jeszcze nikt nie zrealizował jakoś w ostatnim czasie. No i tak bardzo wyraźny autorski jednak styl Magnusa Van Horna, który pokazał, że potrafi robić kino, które jest trudne, a jednocześnie bardzo subtelne.
1: Mam nadzieję, że ten autorski sznyt nie zginie w bardziej komercyjnym wydaniu w połączeniu z hollywoodzką produkcją, a jeśli to da mu dodatkowy budżet i jego styl opowiadania po prostu nabierze jeszcze więcej energii, jeszcze więcej takiego może rozmachu, no to jest na co czekać.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Muzyka skomponowana na zamówienie króla, pokaz ogni sztucznych, który się nie udał, i ta muzyka towarzysząca pokazowi, i ta na dwa chóry, ale bez udziału śpiewaków. Jerzy Fryderyk Händel, John Elliot Gardiner i English Baroque Solist. Płyta z 1984 roku, doskonała reedycja w serii Philips Digital Classic.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
13: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: dużej ikonie kina superbohaterskiego, Spider-Man, to mam poczucie, że ten serial w ogóle superbohaterski nie będzie. Tutaj Nicolas Cage na pierwszym planie i będzie grał takiego postarzałego, prywatnego detektywa Nowy Jork lat 30. i tworzy to bardzo ciekawy punkt wyjściowy, ponieważ nam Spider-Man kojarzy się przede wszystkim z opowieścią o młodości, o odpowiedzialności, o nauce tej dorosłości, a tu w kontrze może mieć bardzo ciekawą opowieść o starości, o wypaleniu, o konsekwencjach i winie, czyli tym zamknięciu tej samej opowieści.
1: Trochę krytycy, którzy już widzieli całość, piszą o tym, że ten styl wizualny i odejście od tej właśnie komiksowej lekkości jest na plus, że to jest bardziej powolna propozycja, bardziej nastrojowa, może tak to powiedzmy, ale że z drugiej strony jest taki zarzut, że momentami serial jest aż za bardzo zakochany w swojej estetyce i że jest taki bardzo powolny.
0: No nie oszukujmy się, ale jeśli ktoś sięga po klimat kina noir, to z reguły jest w tym stylu bardzo zakochany i mało produkcji robi to tak delikatnie, bo nawet, nie wiem, czy pamiętasz serial Sugar z Colinem Farrellem, który też silnie korzysta z stylistyki kina noir. No widać, że jest tego tam dużo i że jest w tym stylu zakochany. To jest bardzo konkretna estetyka, która, czy chcemy, czy nie, dominuje obraz.
1: Ja jestem bardzo ciekawa w ogóle Nicolasa Cage'a na ekranie, bo ostatni film, który z nim widziałam, Surfer, tak bardzo mi się nie podobał, że chciałam wyjść w trakcie. Nie wiem, czy to chodziło o jego kreację aktorską, czy po prostu, że ten film... Wiecie co? Powiem to. Ten film, gdybym wylądowała w jakimś świecie nieskończoności, to jego by mi tam wyświetlali za karę. To by była moja pokuta za wszystkie złe rzeczy, które zrobiłam w życiu. Tak bardzo mi się ten film nie podobał. To, że siedziałam w środku rzędu, nie chciałam innym osobom przeszkadzać, to tylko mnie powstrzymało, żeby z niego nie wyjść. Był dla mnie tak męczący.
0: To jest tak silna antyrekomendacja, że jeszcze bardziej chcę ten film nadrobić po tym, co powiedziałaś. Nicolas Cage im dalej jest od klasycznych zadań, tym wypada lepiej. Jeśli grał w Kodzie Zła na przykład, to było bardzo dalekie od jego amplua i to była jego super ciekawa sylwetka. Wydaje mi się, że Spider-Man też im dalej jest od klasycznych rozwiązań, tym może wypaść ciekawiej, bo już klasycznego Spidermana znamy od A do Z, więc ja, mimo opinii krytyków, naprawdę czekam.
1: Dlatego teraz posłuchajmy sobie muzyki z nieklasycznego Spidermana, bo Spidermana animowanego, muzyka Daniela Pembertona teraz w RMF Classic.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Kulisy powstawania niektórych filmów są na tyle ciekawe, że zasługują na swój oddzielny film i o takim przypadku właśnie dzisiaj porozmawiamy. I cofniemy się na chwilę do filmu Dawno temu w Ameryce, o którym zobaczymy oddzielną, autonomiczną opowieść.
2: W centrum tej historii nie będzie nawet tylko ta produkcja, ale przede wszystkim człowiek, Sergio Leone i jego wręcz obsesyjne podejście do tego projektu, który pochłonął mu lata życia, utratę też w jakimś stopniu życia prywatnego. I w zapowiedziach pojawia się trochę taki motyw reżysera goniącego za jednym filmem przez pół życia. Ale dobrze, że gonił, bo dobrze, że ten film się ostatecznie wydarzył i go mamy. I myślę, że to dobrze pokazuje w ogóle skalę tego przedsięwzięcia też w tamtym okresie. Ważnym elementem tej produkcji będzie też perspektywa rodzinna, ponieważ projekt rozwija sama Rafaela Leone, czyli córka reżysera, co sugeruje, że to będzie takie bardzo też osobiste spojrzenie na powstawanie Dawno temu w Ameryce.
1: No, Sergio Leone był bardzo obsesyjny, się z tym zgadzam, i on ma dla mnie dużo cech wspólnych chociażby z Francisem Fordem Coppolą, bo myślę, że bardzo podobnie patrzą na swoje dzieła jako takie, no, projekty życiowe, od których nic innego nie jest ważniejsze. Tu historia jest o tyle ciekawa, że on był na tyle zaangażowany w ten projekt, na tyle wierzył w ten projekt, że on przecież odrzucił opcję robienia ojca chrzestnego, ponieważ tak wierzył w to. Stworzył dzieło, które trwało ponad 4 godziny, więc w tamtych czasach to było nierealne, żeby to w ogóle przeszło jakiekolwiek drzwi dystrybucyjne. Musiał też walczyć z bardzo silną cenzurą, która też nie pozwalała tego puścić. I do tego chciał opowiedzieć linearną historię Ameryki w bardzo nielinearny sposób, co przy takim metrażu tworzyło seans, no, po prostu trudny.
2: Ale wiesz, czym jeszcze żyje internet i musimy o tym powiedzieć, bo jakieś pierwsze karty obsadowe drugiej części Batmana zostały odsłonięte i poza Robertem Pattinsonem mamy na przykład Colina Farrella jako pingwina.
1: No, Colin to dość organiczna opcja, ale to, że nagle Sebastian Stan i Scarlett Johansson przechodzą z Marvela do DC i wchodzą od razu w świat Batmana, to jest duża transformacja, duże przejście.
2: No, z Sebastianem Stanem jest taka sytuacja, że to może być bardzo dla nas ciekawa gratka dla widzów i że to być może będzie lepszy antagonista niż nawet sam Joker, no bo jeszcze nie jest taki opatrzony.
1: No, myślę, że jest na co czekać. Ja też bardzo czekam na kontynuację Pattinsona w tej roli, bo uważam, że to jest świetny Batman. Więc żeby w tym klimacie Gotham pozostać na dłużej, to posłuchajmy teraz muzyki właśnie z Batmana.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: U nas tak się mówi, że poziom teatru wyznacza również kantyna. Ale to oczywiście tak między nami. Czasem opery nie są w centrach gastronomicznych świata. No i te kantyny są różne.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.

0: ma takiego filmu. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: 2 godziny programu za nami, no więc klasycznie już się tego nauczyliśmy. Przychodzi czas rozwiązania i Jacek będzie próbować odgadnąć mój cytat, który dzisiaj brzmiał: skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej. Jacku.
2: Zaskoczę cię i powiem ci, że mam odpowiedź.
1: Nie.
2: Mam odpowiedź. Odbijam się od animacji, odbijam się od progresywnych głosów, od różnych opcji. I powiem teraz coś, co mówię w tym programie bardzo rzadko. I przyznam, że po prostu bardzo brakuje mi kotwicy, którą się mogę zaczepić. Więc bezpardonowo rzucę, nie ma takiego filmu.
1: Bardzo dobrze, Jacku, nie ma takiego filmu, ale ten cytat jest prawdziwy.
2: Istnieje.
1: Istnieje.
2: Czy to powiedziała twoja mama znowu?
1: Nie moja mama, ktoś równie fantastyczny, mianowicie Olga Tokarczuk. I to jest cytat, który znajdziemy w Momencie Niedźwiedzia, to jest taki zbiór esejów z 2012 roku. Ja tak bardzo kocham to zdanie i dlatego jak powiedziałeś o tym, że to jest perspektywa kobieca i taka bardzo progresywna, to teraz rozumiesz, dlaczego mi tak zaklikało, jak jesteś fantastyczny, bo to się wszystko zgadza z Olgą Tokarczuk, z naszą noblistką wspaniałą.
2: Nie, jak teraz o tym mówisz, to naprawdę to jest dokładnie coś, co mogłaby powiedzieć, jak widać powiedziała Olga Tokarczuk. O takim głosie w kinie właśnie myślałem. Ale jestem z siebie bardzo dumny, że nie szukałem i nie strzałem tutaj kulami w płot, tylko wziąłem Jokera z talii, wyciągnąłem i wygrałem.
1: Wygrałeś, nie ma takiego filmu, ale taki cytat istnieje i warty jest on zapamiętania. My wam dziękujemy za dzisiejszą obecność. Sprawdzimy zaraz, jak wam poszło na Instagramie. No i co, za tydzień?
2: I słyszymy się za tydzień. Nie ma innej opcji, więc do usłyszenia.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej? Tak! Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
0: Po reklamie.
17: Tu działa muzyka z filmów akcji. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Cafe Classic. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
1: Dzień dobry, otwieramy naszą radiową, teatralną kawiarenkę. Porozmawiamy dzisiaj o 46. warszawskich spotkaniach teatralnych, zwłaszcza o głównych zagranicznych propozycjach tegorocznego programu. Zapowiemy premierę Larw w reżyserii Pameli Leończyk, premiera w krakowskim Teatrze Łaźnianowa w najbliższy piątek. Pojawi się również Upiór w operze w ramach trasy nadbałtyckiej. Ja wiem, że to brzmi dosyć enigmatycznie, a my jeszcze do tego wszystkiego będziemy mieli dla was bilety na to spotkanie. Szczegóły za kilkanaście minut. Po 20:00 natomiast, jak to tradycyjnie w naszych sobotnich spotkaniach, mała teatralna, która czym jest, to ja jeszcze po drodze wyjaśnię. Poza tym, jak to w RMF Classic, mnóstwo najpiękniejszej muzyki. Teraz jedna z nowości w naszej playliście ze ścieżki dźwiękowej drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady.

0: reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bonus Media.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.

Alla Marcia z suity Karelia, Jana Sibeliusa za chwilę w RMF Classic. Najpierw Nikita Magalow przy fortepianie i Mazurek op. 7 nr 1 Fryderyka Chopina.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Obiecałam upiora w nadbałtyckiej trasie? Proszę bardzo. Mówi Joanna Ernest, koordynatorka produkcji The Phantom of the Opera w Polsce. Zacznijmy podstawową, fundamentalną kwestią. Będziesz Żyrandol?
2: Oj, oczywiście. No to jest ikona. Przecież całego musicalu jest Żyrandol i będzie spadał. Mogę nawet powiedzieć, w jakim tempie, ile waży, jakie ma gabaryty.
1: No właśnie, bo takie rzeczy chyba trzeba wiedzieć, prawda? To wszystko musi być co do kilograma, to nawet chyba za dużo, co do miligrama, grama wyliczony.
2: Tak, to jest, nie oddając za wiele, to kulminacyjny punkt w musicalu, gdzie nasz Żyrandol, 650 kilogramów ważących jedynie, spada z prędkością 2,5 metra na sekundę i robi ogromne wrażenie.
1: A to jest taki Żyrandol, który zjeździł świat? Czy to jest Żyrandol przygotowywany tylko na te koncerty polskie? To jest tak, że jest jakiś jeden? No przepraszam, ale Żyrandol akurat w tym musicalu urasta mi do osobnego bohatera tej opowieści.
2: To jest Żyrandol, który jest jeden, jedyny, nie ma dublerów. I który jeździ z tą produkcją, jest to już 4. rok, jeżeli się nie mylę, i po raz pierwszy pokazał się w Tallinie, była premiera bałtyckiej trasy upiora, także zbliża się.
1: Nadciąga. Bałtycka trasa upiora. Pani Anno, proszę tłumaczyć, co się będzie działo, kto do nas przyjeżdża i dlaczego powinniśmy się cieszyć?
2: Gdzie zacząć? Od początku. Więc przede wszystkim dla wszystkich miłośników teatru, musicalu, nawet opery, bo tutaj wiadomo, połączenie czy związek Andrzeja Lloyda Webbera z operą jest bardzo rodzinny. W tym roku obchodzimy 40. rocznicę światowej premiery upiora w operze.
1: Jednego z najważniejszych musicali w ogóle.
2: Dokładnie, ja zgadzam się. Myślę, że jest to taki najbardziej rozpoznawalny tytuł musicalowy, graniczący z operą ze względu nie tylko na słowo opera w tytule, ale także właśnie ze względu na, jak Andrew Lloyd Webber w swoich biografiach mówi, takim hołdzie poniekąd w stronę

0: opery. Więc i 40 lat później uważam w dalszym ciągu jest aktualny historia upiora, historia Christine. Każdego w zasadzie z bohaterów tego musicalu rezonuje z nami na podstawie noweli Gastona Leroux i we wspaniałej reżyserii Stephena Barlowa, naszego reżysera, przyjadą do nas cudowna Georgia Wilkinson, która wciela się w postać Christine, Nadim Naman, który jest przecudownym artystą. Swoją przygodę z upiorem w ogóle zaczął na West Endzie. Za każdym razem wychodzę po tej produkcji z bardzo mieszanymi uczuciami. Oczywiście wzruszeniem, bo to trzeba zobaczyć. Muzyka, samo zakończenie w reżyserii Stephena, w wykonaniu Nadima, z głosami w tej przepięknej scenografii, w oświetleniu. To jest zupełnie inne uczucie niż w teatrze, muszę dodać. Ale właśnie rola, sposób, w jaki Nadim przekazuje tego upiora, naprawdę pozostawia mnie tak troszeczkę... Przecież ja go powinnam nie lubić, przecież on jest zły, przecież on morduje, przecież on jest skrajnie już... A tutaj nagle człowiek pozostaje taki... Każdy doświadczył takiej samotności, być może takiego pragnienia bycia kochanym, a on jest jednak sam wyklęty.
1: W Gliwicach i w Gdańsku na dwóch arenach w czerwcu tego roku będzie prezentowany upiór w operze w tej światowej odsłonie. Mamy dla Was bilety na jeden z gdańskich spektakli. Jak będzie można je od nas otrzymać, opowiem przed godziną 18, bo wtedy na kilka minut do tej rozmowy wrócimy. Na razie przenosimy się w RMF Classic do Notting Hill.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Piotr Czajkowski i walc z Serenady na smyczki, opus 48. Wcześniej w RMF Classic Edward Grieg i w Grocie Króla Gór z suity Peer Gynt.
1: Café Classic w RMF Classic.
0: W 40. rocznicę światowej premiery znane na całym świecie arcydzieło Andrew Lloyda Webbera po raz pierwszy zostanie zaprezentowane w Polsce w monumentalnej arenowej odsłonie. 13 tirów ze scenografią, ponad 100-osobowy zespół światowej klasy artystów, którym towarzyszy orkiestra grająca na żywo i całe techniczne zaplecze. Ale o szczegółach opowiada dalej Joanna Ernest.
2: Ta produkcja jest w stanie zadomowić się i w przestrzeni teatralnej, operowej, ale również jest specjalnie zaprojektowana pod te niestandardowe przestrzenie, jak właśnie areny. Sama konstrukcja, dla mnie to jest fenomenalne, kiedy się ogląda ten proces powstawania przestrzeni teatralnej, tak doprecyzowanej, tak dopieszczonej, w przestrzeni tak surowej, jak areny.
0: No, wybudowanie
2: sportowe.
0: Wszystkiego od nowa.
2: Tak, to jest 5 dni. Zanim w ogóle artysta może wejść na scenę, to jest 5 dni przygotowania. Budują szkielet teatru, w środku którego znajduje się scena w Operze Paryskiej. Więc najpierw powstaje ten szkielet, dopiero później infrastruktura sceniczna, to zaplecze techniczne jest ustawiane. Scena obrotowa, sztankiety, kulisy, kurtyna przepiękna, gigantyczna, czerwona. Dopiero potem jest dekoracja. Z punktu widzenia takiego logistycznego jest to przedsięwzięcie, którego chyba, no ja nigdy nie widziałam wcześniej, a pracuję w teatrze całe swoje życie, więc ta produkcja jest naprawdę zrealizowana według najwyższych międzynarodowych standardów i nie ma żadnych uproszczeń. Osobą, która jest odpowiedzialna za dźwięk, jest Polak. 3 lata temu zaprojektował dźwięk. Akustyka stanowi największe wyzwanie, ponieważ wiadomo, kiedy przychodzimy do przestrzeni teatralnych, filharmonicznych, ta akustyka jest najistotniejsza i tutaj wszyscy, mam nadzieję, będą bardzo mile zaskoczeni, jak ta akustyka jest dopracowana. To jest cały surround sound na arenie.
0: Dźwięk otaczający całą publiczność.
2: Tak, tak.
0: Mówiła Joanna Ernest, koordynatorka produkcji The Phantom of the Opera w Polsce. Wszystkie szczegóły dotyczące tych odwiedzin upiora w kraju nad Wisłą znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy. Upiór pojawi się w Gliwicach i w Gdańsku. 2 areny są do zagospodarowania tym monumentalnym przedsięwzięciem. I jak obiecałam, mamy dla Was kilka podwójnych zaproszeń na pokaz, który odbędzie się w Gdańsku 27 czerwca o godzinie 19:30. Jeżeli chcielibyście się tam znaleźć, spotkać z upiorem, to adres w sprawie zaproszeń teraz do dyspozycji brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl

0: Reklama.
1: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem ty. Polecam. Monika Pryśko. Tekstualna.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
15: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.
16: Twoja osobista kolekcja filmowych hitów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic z RMF Classic.
1: To bardzo dobry moment, żeby przypomnieć, czym jest Mała Teatralna w tych naszych sobotnich teatralnych spotkaniach na antenie RMF Classic. Mała Teatralna to taka mała czarna kawka, którą zaparzyć można w przepięknej kawiarce RMF Classic, a potem sączyć przy niekończących się, mam nadzieję, dyskusjach o teatrze. Można otrzymać od nas taką kawiarkę w zamian za swój teatralny zachwyt, za teatralną rekomendację. Napiszcie, jaki spektakl widzieliście ostatnio, może w tym sezonie, a może jeszcze wcześniej. Spektakl, który coś z wami zrobił, po którym wychodziliście tak co najmniej 3 metry nad ziemią z teatru. I uważacie, że każdy miłośnik teatralnych historii powinien ten spektakl jak najszybciej nadrobić. rmfclassic.pl na naszej stronie w zakładce audycji Café Classic znajdziecie odpowiedni formularz, za pomocą którego można wysyłać do nas swoje teatralne zachwyty. Rekomendacja, którą zacytuję na antenie tuż po godzinie 20:00, będzie tą, za którą jej autorka bądź autor otrzymają od nas kawiarkę w Małej Teatralnej. rmfclassic.pl. Tam wszystkie informacje w zakładce audycji Café Classic, odpowiedni formularz i czekam na wasze teatralne zachwyty. A na antenie wielkie kłamstewka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W notowaniu 550 listy prowadzą:
1: miejsce trzecie,
2: Volker Bertelmann, Hauszka i muzyka do filmu Ballada o drobnym karciarzu.
1: Miejsce drugie,
2: muzyka Hansa Zimmera do drugiej części Dune'y.
1: Miejsce pierwsze.
2: Od wielu tygodni numerem jeden pozostaje Ennio Morricone i jego muzyka do filmu Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Utwory w poczekalni odnajdziecie na rmfclassic.pl i pod tym samym adresem możecie głosować. Notowanie główne w niedzielę od 18. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
10: Dobry design i nowinki zza oceanu.
9: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
10: To nasz plan na życie z klasą.
9: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
11: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Po reklamie.

Niccolò Paganini w aranżacji Krzysztofa Herdzina. 24 kaprys dokładnie. Za chwilę w RMF Classic wykonają Mariusz Patyra i Sinfonia Viva. Najpierw temat z przewodnika po orkiestrze Benjamina Britena.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda praca selekcjonera festiwalu teatralnego? Przecież on musi jeździć po Polsce, świecie bardzo często. Najlepiej zobaczyć wszystko, co da się zobaczyć i najlepiej nie dawać po sobie poznać, czy to się podoba, czy nie, żeby nikomu nie zrobić przykrości, żeby zachować obiektywizm. Spotkaliśmy się niedawno z jednym z kuratorów 46. warszawskich spotkań teatralnych, Janem Jelińskim, i zapytałam, czy jego praca to jeżdżenie po teatrach w prochowcu z kapeluszem z szerokim rondem, pod którym można się skryć. To taki po prostu agent 007 warszawskich spotkań teatralnych.
2: Nie robimy tego inkognito, bynajmniej wcześniej zapowiadamy się w teatrach, prosząc o możliwość obejrzenia spektaklu, więc teatry spodziewają się naszej obecności. No rzeczywiście tych wyjazdów jest dużo, to są zarówno wyjazdy polskie, jak i zagraniczne. Oglądamy wiele, jest w tym roku piątka kuratorów obok dyrekcji, czyli Wojtka Farugi i Julii Holewińskiej, jeszcze ja i moje dwie koleżanki z działu programowego, więc ten kurator dział musiał zostać powiększony, abyśmy zdołali i rzeczywiście mogli sobie uczciwie odpowiedzieć, że byliśmy wszędzie lub prawie wszędzie i że mogliśmy wyselekcjonować w najbardziej obiektywny sposób z mapy teatralnej Polski.
1: A jak się jedzie na takie badanie teatralnego polskiego rynku, tudzież światowego, to co musi być spełnione? Jakich spektakli szukacie? Co tam się powinno wydarzyć na scenie, żeby złapać waszą uwagę?
2: No, w tym roku mamy hasło przewodnie, są to przełomy, więc selekcjonowaliśmy w dużej mierze pod tym kątem. Szukaliśmy szeroko rozumianych przełomów, bo w moim odczuciu to hasło jest bardzo pojemne. Niemniej jednak selekcja odbywała się w dużej mierze pod kątem tego klucza, więc no po pierwsze to muszą być spektakle najwyższej jakości artystycznej, spektakle przejmujące, spektakle, które przykuwają uwagę i które stanowią jakiś rodzaj poszerzenia pola widzialności teatralnych spektakli w Polsce, bo chcę podkreślić, że obok dużych ośrodków teatralnych naszą uwagę przykuwały też te mniejsze, te czasami pomijane, więc staraliśmy się patrzeć na to w taki bardzo szeroki sposób.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
5: Kochasz słońce?
6: My też.
5: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Franz von Sippe i Uwertura do Lekkiej Kawalerii. Grała orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej i dyrygował Janusz Sándor.
1: Café Classic z RMF Classic.
0: Jeden z najstarszych, najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce rozpocznie się 11 i potrwa do 24 czerwca. 46. Warszawskie spotkania teatralne. Jak już powiedzieliśmy, hasłem przewodnim w tym roku są przełomy, mówi jeden z kuratorów festiwalu, Jan Jeliński.
2: To hasło przełomy jest hasłem, które jest bardzo pojemne. Przełom może mieć wiele znaczeń. W moim odczuciu przełom jest czymś, co posuwa nasze myślenie nieco do przodu, rozszerza nasz punkt widzenia, jest czymś, co stanowi jakiś taki mały kamyczek ku temu, żeby poszerzyć być może jakieś nasze zastałe przyzwyczajenie, które nie zawsze muszą być dobre. Przełom jest progresem. Przełom jest czymś, do czego większość z nas dąży i ja tak rozumiem to hasło. No mamy na przykład spektakl, z którego jesteśmy niezwykle dumni, czyli spektakl Romeo Castellucci'ego Berenice z gwiazdą kina światowego Isabelle Per. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że udało nam się ich ściągnąć. Castellucci opiera, a właściwie nie tyle opiera, co punktem wyjścia dla niego jest tekst Racina. Jak wiemy, tekst niezwykle klasyczny, natomiast Racine, który niezwykle cyzelował swój język, swój styl pisarski, Castellucci robi tutaj coś w rodzaju takiego wywleczenia kieszeni na drugą stronę, jak mogę powiedzieć, czyli właśnie dekonstruuje język Racina. Nie interesuje go narracja popychania akcji do przodu w taki linearny sposób, że mamy do czynienia raczej z doświadczeniem czysto czuciowym, estetycznym, bazującym na obrazie.
0: Dokładny program znaleźć można na stronie warszawskie.org. My jeszcze na kilka minut do tych zagranicznych elementów programu warszawskich spotkań teatralnych wrócimy po godzinie 19. Na razie muzyka ze ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu The Pitt.

0: plama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Gramy sceny w twojej wyobraźni.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Kilka bardzo ciekawych zagranicznych propozycji można znaleźć w programie tegorocznych 46. już warszawskich spotkań teatralnych. To kolejny tytuł omawia jeden z kuratorów festiwalu, Jan Jeliński.
2: W repertuarze, jeśli chodzi o te zagraniczne tytuły, do których chciałem się odwołać, to jest głośny tytuł No Yogurt for the Deaf dyrektora festiwalu w Awinionie. Jest to kolejny tytuł, o który mocno walczyliśmy. To jest kolejny spektakl, który jest bardzo prywatny, intymny, bo dotyczy śmierci ojca reżysera. Jego ojciec Tiago Rodrigueza, bo od tego powinien zacząć, że mówimy o spektaklu Tiago Rodrigueza. Jego ojciec, słynny portugalski dziennikarz, poprosił Tiago o dostarczenie mu notatnika, w którym napisał tytułowe zdanie No Yogurt for the Deaf. Reszta zapisek z powodu stanu ojca była bardzo niedokładna, bardzo aczytelna, że się tak wyrażę. Ta aczytelność, ten brak możliwości rozczytania tych zapisek stał się punktem wyjścia do opowiadania o historii z jego relacji z ojcem, która ponoć była, jak sam podkreśla, w wywiadach niełatwa, ponieważ mieli kłopot z rozmawianiem o uczuciach i dopiero to doświadczenie śmierci w jakiś sposób ich zbliżyło do siebie, więc jest to spektakl, który wyjściowo mogłoby się wydawać, że jest spektaklem smutnym, dotyczącym tych ostatecznych rozwiązań, natomiast Tiago Rodrigues podkreśla, że zależało mu, żeby jednak paradoksalnie w tym spektaklu dotyczącym śmierci zatriumfowało życie i to światełko w tunelu, że nawet jeśli spóźniliśmy się z rozwiązaniem pewnych problemów, pewnych relacji, wciąż możemy nawet w sposób stricte artystyczny pogodzić się ze sobą, pogodzić się ze stratą, więc jakoś bardzo ten spektakl polecam Państwu.
1: warszawskie.org. Tam znaleźć można cały program tegorocznych 46. już warszawskich spotkań teatralnych. Ja wiem, że to jest jeden z tych festiwali, na które bilety wyprzedały się błyskawicznie, ale organizatorzy zapewniają, że instytucja wejściówek działa zawsze bardzo sprawnie. Warto stanąć w kolejce przed spektaklem, warto uzbroić się w cierpliwość, bo jest więcej niż prawdopodobne, że ta pula wejściówek przed spektaklami będzie dostępna. warszawskie.org. Tam wszystkie informacje. Za kilkanaście minut przenosimy się do Krakowa, do Teatru Łaźnia Nowa, ale najpierw Pretty Woman w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Muzyka skomponowana na zamówienie króla, pokaz ogni sztucznych, który się nie udał, i ta muzyka towarzysząca pokazowi, i ta na dwa chóry, ale bez udziału śpiewaków. Jerzy Fryderyk Händel, John Elliot Gardiner i English Baroque Solist. Płyta z 1984 roku, doskonała reedycja w serii Philips Digital Classic.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Lacium?
10: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.

Starsza pani znika za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Marsz Radeckiego Johanna Straussa I. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje Lorin Mazel.

0: Caffè Classic z RMF Classic.
1: Larwy to druga po heksach teatralna adaptacja tekstu Agnieszki Szpili, jednej z najbardziej wyrazistych i bezkompromisowych autorek współczesnej polskiej literatury. Bohaterkami larw są samotne matki, które trafiają do kokonu, instytucji, która pod pozorem opieki przejmuje kontrolę nad ich życiem. To, co miało być systemem nadzoru, zaczyna rozkładać go od środka. Ale zacznijmy od cytatu. To ona, matka Polka, jest fundamentem tego kraju. Nie konstytucja, nie demokracja i wcale nie Kościół, tylko kobiece ciało przybite do obowiązku. To fragment listu do matek na Dzień Matki autorstwa Agnieszki Szpili. Pani Pawelo, zgodzi się pani z tym, że Agnieszka Szpila potrafi tak napisać, że ukłuje w samo sedno, bo w końcu nazwisko zobowiązuje i może to nas do jej tekstów wszystkich ciągnie?
2: Tak, absolutnie. Dzień dobry. Zgadzam się z tym, że Agnieszka potrafi ująć problemy społeczne w sposób metaforyczny, ale też dotykający, emocjonalny i sprawiający, że nie zostajemy obojętni wobec tego, co pisze.
1: Pamela Leończyk, reżyserka.
2: I sprawiający, że nie zostajemy obojętni wobec tego, co pisze.

0: problemy społeczne dotykające w tym przypadku, w przypadku larw, kobiet samotnych, matek, które wychowują dzieci, mierzą się z problemami związanymi właśnie z samotnym wychowywaniem dzieci, z frustracją związaną z tym tematem, z problemami, które spotykają każdego dnia. Więc mnie najbardziej chyba w tekstach Szpili inspiruje i odpala właśnie taka perspektywa społeczna i dotykanie tych tematów, które również mi są bliskie. Chociaż ja sama nie jestem matką.
1: No właśnie, ale czy to trzeba być matką, żeby rozumieć po prostu system, w którym funkcjonujemy, jest bardzo kulawy i koślawy i wszyscy, nie tylko kobiety, nie tylko matki, nie tylko samotne matki ponoszą tego konsekwencje.
0: Absolutnie, tak, zgadzam się z tym. Sama też jestem z rodziny, w której moja mama wychowywała trójkę dzieci samodzielnie, więc trochę widzę tą perspektywę z drugiej strony, ale spektakl sam nie mówi tylko o problemie tych kobiet, ale również właśnie o systemowych zawłaszczeniach, systemowych dysproporcjach we wsparciu osób, które tego potrzebują. Mówimy zarówno o problemie kobiet, ale nie tylko, bo system patriarchalny w dużym stopniu też wpływa niszcząco na mężczyzn. I w tym spektaklu też zależy nam na tym, żeby nie szukać winnego, tylko spojrzeć trochę z szerszej perspektywy i ująć to, co systemowo nie działa, w czym możemy też jako społeczeństwo się przyglądać i być może zmieniać.
1: Do rozmowy z Pamelą Leończyk, która w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie reżyseruje Larwy, wracamy za kilkanaście minut jeszcze przed godziną 20, bo póki co na naszej antenie 40-latek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja miałem ksywę Pskoczek, Einspringer. Do południa miałem próbę orkiestrową na scenie uprowadzenia z Serraju Mozarta. O pierwszej telefon mojego jeszcze nie agenta wtedy, że wieczorem jest potrzebny Rinuccio w Zurychu i tylko żona spakowała walizkę, ja skończyłem jedną operę w samolot. Przymierzyłem spodnie, akurat pasowały od kolegi.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. Po reklamie.

0: Joaquin Rodrigo i fragment Fantazji dla Szlachcica, wcześniej Allegro z pierwszego koncerto Grosso opus 6 Jerzego Fryderyka Händla.
1: Café Classic w RMF Classic.
0: Przedstawienie łączy teatr dramatyczny, choreografię, elementy post-opery i muzykę elektroniczną, tworząc formę, która balansuje między narracją a doświadczeniem, czytamy w opisie spektaklu Larwy. W centrum pozostaje ciało jako pole negocjacji, konfliktu i przemiany. Spektakl, co bardzo ważne, przeznaczony jest wyłącznie dla widzów dorosłych, mówi Pamela Leończyk, reżyserka tego spektaklu.
2: Oczywiście czasami poruszane tematy są na tyle trudne i na tyle kontrowersyjne, że wybierane środki też mają w jakiś sposób pobudzić, czy wzburzyć nawet, czy sprawić, że te emocje będą silne. No ale na pewno to, na czym mi zależy, to to, żeby nie zostawić widza z takim poczuciem rozdarcia, tylko właśnie szukać jakiegoś rodzaju też komfortu w tym dyskomforcie, którego na co dzień też doświadczamy w życiu społecznym, bo rzeczywiście w takim życiu każdego z nas mam wrażenie, że jest tyle problemów i tyle trudów, że też być może teatr powinien być miejscem, w którym z jednej strony możemy zobaczyć jakieś historie, które są nam bliskie, ale też być może doznać jakiegoś poczucia z jednej strony wspólnoty, ale też ulgi. Taką rzeczą, która jest dla mnie chyba najciekawsza czy najbardziej elektryzująca w teatrze i taka, o której marzę, to jest właśnie takie realne spotkanie z widzem i takie poczucie, że udaje się stworzyć taki rodzaj przestrzeni artystycznej, w której wszyscy jesteśmy tu i teraz i nikt nie myśli o tym, żeby spojrzeć na telefon i nikt nie myśli o tym, co zje na obiad, tylko że jesteśmy zdolni do tego, żeby na chwilę wyłączyć się i zanurzyć się w historię i pobyć faktycznie z tymi ciałami, które ucieleśniają jakąś opowieść i się z nimi utożsamić. Więc dla mnie teatr jest przede wszystkim o spotkaniu. W zasadzie to wracam do tradycyjnego myślenia o teatrze, czyli o wspólnocie, o jakimś takim momencie, w którym na chwilę siedząc obok siebie na widowni jesteśmy w stanie przeżyć coś razem. Może nawet się oburzyć, może się zezłościć, może się wzruszyć albo śmiać się z czegoś, ale że to doświadczenie jest wspólne, bo mam wrażenie, że dzisiaj przez to, że no, idziemy w taką silną stronę indywidualizmu i zamykania się na osoby inne, to taki moment, w którym mamy chwilę, te 2 godziny spektaklu, w którym musimy wysiedzieć, chcemy czy nie chcemy, oczywiście możemy wyjść, wiadomo, ale że ta sytuacja sprawia, że na chwilę jesteśmy w jakiejś sytuacji razem i nie tylko w 2, 3, 4 osoby, ale na widowni siedzi 300 osób i uczestniczą w czymś wspólnie, więc dla mnie to jest jakiś taki magiczny moment w teatrze i tak bardzo bym chciała, żeby możliwe było to spotkanie jak najczęstsze.
0: W filozofię tych sformułowań wpisuje się akcja związana z biletami dla samotnych matek na spektakl Larwy.
2: Teatr wymyślił taką akcję, w której osoby, i myślę, że to nie jest tylko skierowane do matek, ale jeżeli zgłosi się do nas również samotny tata albo samotna osoba wychowująca osoby zależne, będzie mogła wejść na spektakl za symboliczną złotówkę. Pula tych biletów jest ograniczona, ale serdecznie zapraszamy, no bo takich akcji w teatrach często się nie spotyka i to jest też taki gest, który towarzyszy temu spektaklowi, no bo sam spektakl dotyczy właśnie sytuacji samotnie wychowujących rodziców.
0: Mówiła Pamela Leończyk, która w Teatrze Łaźnianowa w Krakowie reżyseruje Larwy. To teatralna adaptacja tekstu Agnieszki Szpili. Więcej informacji i o spektaklu, i o biletach w promocyjnej cenie znaleźć można na stronie Teatru Łaźnia Nowa, a premiera już w najbliższy piątek w tym teatrze. Larwy w reżyserii Pameli Leończyk. Po 20:00 mała teatralna, teraz czekolada i Rachel Portman w RMF Classic.

0: reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Zamknij oczy. Pora na seans. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: teatralna w Cafe Classic.
1: Pani Martyna napisała: spektakl Sceny z życia małżeńskiego w reżyserii Katarzyny Minkowskiej, wystawiany na deskach Narodowego Starego Teatru w Krakowie, to z pewnością jeden z tytułów, obok których nie można przejść obojętnie. Zostanie ze mną na długo. Już teraz czekam z niecierpliwością na nowy sezon, aby móc zobaczyć go ponownie i jeszcze raz przeżyć tę historię z bohaterami. Choć tematyka spektaklu jest niezwykle trudna i boleśnie prawdziwa, reżyserce udało się całkowicie mnie zaangażować, a nawet zahipnotyzować swoją opowieścią opartą na scenariuszu filmu Bergmana. W tym spektaklu każdy element jest ze sobą spójny. Fenomenalna gra aktorska, wspaniała scenografia Łukasza Mleczaka są dopełnieniem całości. Sceny z życia małżeńskiego to psychologiczna analiza związku wpisana we współczesne ramy. To właśnie ta współczesność, pokazana zarazem w sposób subtelny, ale jednocześnie dosadny, nadaje przedstawionej historii uniwersalny wymiar. Kiedy wyszliśmy ze znajomymi z teatru, nikt nie był w stanie powiedzieć ani jednego słowa. Rozeszliśmy się w milczeniu, każdy w swoją stronę, tak jakby spektakl nadal trwał. I myślę, że to najlepszy dowód na to, jak wybitne i poruszające jest to przedstawienie. Dużo w nim Bergmana, ale i samej Minkowskiej, co w moim odczuciu jest idealnym połączeniem. Życzę sobie i wszystkim widzom więcej takich realizacji. Pani Martyno, bardzo dziękuję za tę teatralną rekomendację. Wysyłamy kawiarkę, a jeżeli wy chcielibyście otrzymać od nas kawiarkę w ramach Małej Teatralnej, za swoją teatralną rekomendację, za swój teatralny zachwyt, to możecie cały czas te teatralne opowieści wysyłać za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce audycji Cafe Classic.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
6: Za kilka minut Claude Debussy i Światło Księżyca. Najpierw w RMF Classic Georges Bizet i wstęp do czwartego aktu Carmen. Gra Orchestre National de la Radiodiffusion Française. Dyryguje Sir Thomas Beecham.

Claude Debussy i Światło Księżyca, a przy fortepianie Seng Jing Cho w RMF Classic. Tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence Café Classic. Spotkanie, za które bardzo dziękuję. Na następne zapraszam za tydzień w sobotę od godziny 17. Całego tygodnia pełnego teatralnych przygód życzę. I to takiej jakości przygód, żeby było co opisywać w małej teatralnej i za teatralnych przygód życzę. I to takiej jakości przygód, żeby było co

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
1: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
3: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
0: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już w poniedziałek o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.
4: RMF Classic. Bach, Beethoven, Mozart i cała reszta ekipy u Ciebie w domu.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Nic smutniejszego w swoim rodzaju nad ten opuszczony wzrok ojca. Niekiedy zaś patrzył na nią z ukosa z wyrazem bezmiernego obrzydzenia. Było to dla mnie niepojęte, gdyż ja nie czułem do matki żadnej awersji. Owszem, choć tyła nadmiernie i rozlewała się na wszystkie strony, lubiłem przytulić się i skłonić główkę na jej kolana. Kiedyś podsłuchałem, jak krzyczał na matkę, wyłamując palce ze stawów. Łysiejesz, niedługo będziesz łysa jak kolano. Kobieta łysa, czy rozumiesz, co to jest dla mnie łysa kobieta? Kobieca łysina, peruka, nie, ja tego nie zniosę. Jesteś okropna w całości, przepojona ohydą od stóp do głowy. Ty jesteś samą ohydą. Co znaczyło to i dlaczego matka mawiała brudne jego postępki? Dlaczego brzydziła się postępkami ojca, jeśli znów ojciec brzydził się matką? Rozpustnik, mawiała matka. Pamiętajcie mi, nie tolerować. Kto na widok grzechu nie krzyczy ze wstrętu, ten niech kamień młyński przywiąże sobie do szyi. Nie można dość brzydzić się, pogardzać i nienawidzić. Przysiągł, a teraz się brzydzi. Przysięgał się nie brzydzić. Nadejdzie dzień sądu. Na tamtym świecie zobaczymy, kto z nas lepszy. Rozterka formalna. Antonina pozuje do zdjęć rodzinnych tak, jakby chciała ukryć defekty swojej urody. Pokazuje tylko lewy profil. Ucieka przed obiektywem. Jest poważna, a nawet smutna. Ubrana w czarny, zbyt obszerny płaszcz. Stoi z otwartą torebką, daleko od męża, na tle wielkiego samochodu, który jest oznaką bogactwa i luksusu. Ale niekoniecznie szczęścia rodzinnego. Jej małżeńskie szczęście szybko zamienia się w cierpienie, poczucie odrzucenia, niezrozumienia i samotności. Relacje między rodzicami mają duży wpływ na dzieci. Pomiędzy czwórką dzieci Gombrowiczów przebiega swoista linia demarkacyjna, która kładzie się cieniem na ich przyszłości. Dwóch pierwszych synów przyszło na świat rok po roku, gdy rodzice byli młodym małżeństwem. Irena, gdy między nimi coś już się psuło, i córka, widząc fizyczny wstręt ojca do matki, całkowicie odsunęła się od spraw cielesnych i schowała w sferze ducha. Nie kochała i nie czuła się kochana. Tak jak Witold. Kolega Witolda ze szkolnej ławy, Tadeusz Kępiński, pisze: Gombrowicz ani ojca, ani matki nie kochał. W pewnym momencie nabrał przekonania, że matka w ogóle nikogo nie kocha. Któregoś dnia wytelefonował mnie, jak zwykle, gdy nie wychodził z domu. Siedziałem koło jego łóżka, a on mierzył temperaturę. Pani Antonina weszła do pokoju i zapytała, jak się sprawy mają. Miał kilka kresek. Oświadczyła, że trzeba wezwać doktora.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
6: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
7: Dobry wieczór, mini państwo. Jerzy Fryderyk Händel przybył do Londynu w 1712 roku i szybko zrozumiał, że trafił do innego świata niż ten, który znał z Niemiec i Włoch. Bo Londyn pierwszej połowy XVIII wieku to nie było miasto dworskie, gdzie kompozytor żył z łaski mecenasa. To było miasto handlu, finansów i kolonii. Działały tutaj giełdy, domy aukcyjne, banki, a nowa klasa kupców i przedsiębiorców miała pieniądze i miała też rosnące ambicje, żeby chodzić na koncerty i do teatru. Pokazać się tam, gdzie być wypadało. Jerzy Fryderyk wyczuł to natychmiast i nie szukał etatu kapelmistrza. Zakładał spółki operowe, wynajmował teatry, sam zatrudniał śpiewaków i sam ponosił ryzyko finansowe. Inwestował też na londyńskim rynku kapitałowym. Łączył królewskie pensje, bo i takie miał, z dochodami z kas teatralnych i prywatnych abonamentów. Uzupełniał dochody ze sprzedaży nut własnych kompozycji. Jednym słowem, był kompozytorem, biznesmenem. W środowisku, które historycy opisują dzisiaj jako jeden z zalążków nowoczesnego kapitalizmu. I z tej podwójnej natury artysty i przedsiębiorcy wyrosły między innymi koncerty a due cori, czyli koncerty na dwa chóry. Trzy koncerty orkiestrowe pisane w sezonach 1747 i 48 na wieczory oratoryjne w teatrze Covent Garden. Pełen wieczór to było wielkie dzieło Jerzego Fryderyka Händla, rozłożone na dwa lub trzy akty, a między aktami śpiewacy musieli odpocząć. Publiczność jednak nie mogła siedzieć w ciszy. Orkiestra wchodziła więc z czymś efektownym, błyskotliwym, zaprojektowanym tak, żeby utrzymać uwagę sali, a śpiewakom pozwolić nabrać tchu. Taki wieczór w Covent Garden w połowie XVIII wieku wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiejsze koncerty. Wielkie oratorium trwało kilka godzin i dzieliło się na dwa albo trzy akty. Przerwy były długie, hałaśliwe, towarzyskie. Publiczność rozmawiała, plotkowała, chodziła od loży do loży. Muzyka w antrakcie nie była momentem skupienia, była tłem, które miało zatrzymać widownię w sali i nie dać jej wyjść przed czasem. Te przerwy także wypełniała muzyka Jerzego Fryderyka Händla, czasem z orkiestrą grającą koncerty, czasem Jerzy Fryderyk był sam przy organach, improwizując dla rozgrzanej towarzysko publiczności. I przy okazji, bo był biznesmenem do szpiku kości, przy wyjściu można było kupić nuty jego kompozycji, wydane własnym sumptem, starannie przygotowane, a wieczór w teatrze był zarazem koncertem, salonem i księgarnią muzyczną. Pierwsza strona dzisiejszej płyty to dwa z trzech koncertów na dwa chóry, grane właśnie w przerwie wielkich oratoriów Händla. Dwie grupy instrumentów dętych, rogi, oboje, fagoty i one prowadzą ze sobą dialog jak dwa chóry na scenie. Krótka fraza, odpowiedź, zbiegają się w takim tutti i znowu rozchodzą. Efekt przestrzenny, teatralny, słyszalny w każdym kącie dużej sali. W drugim koncercie pierwsza część nosi tytuł Pomozo i brzmi dokładnie tak, jak sugeruje, uroczyście, z całym ceremonialnym rozmachem. Słuchajcie, jak dwie grupy dętych wchodzą sobie w słowo. To jest muzyka, która miała właśnie być na żywo, w teatrze, na widowni pełnej londyńskich mieszczan z pieniędzmi. I ta muzyka, moim zdaniem, działa do dzisiaj. No to słuchajmy.

Jerzy Fryderyk miał jeszcze jeden zwyczaj, o którym warto wiedzieć. Lubił brać materiał, który już raz napisał, i używać go ponownie, w innym kontekście, z inną obsadą, w innej funkcji. Koncert numer 2, ten, którego słuchaliśmy, to świadomy montaż materiału z wcześniejszych kompozycji Jerzego Fryderyka Händla, zwłaszcza z oratorium, przerobiony na efektowny koncert orkiestrowy. To był, powiedzmy szczerze, recykling sprawdzonego materiału, ale Händel robił to z rozmysłem i smakiem. A przed nami trzeci koncert na dwa chóry. Ci z was, którzy lubią Händla, ja też do nich należę, mogą mieć miłą zabawę w poszukiwaniu w takim stylu, a skąd my to znamy?

0: Muzyka spod igły w RMF Classic. Zaprasza Wojtek Padias.
1: W RMF Classic słuchamy programu Muzyka spod igły, który bez wątpliwości realizuje Bartek Niedźwiecki, a prowadzi Wojtek Padias. Na drugiej stronie płyty, której dzisiaj słuchamy, czeka nas muzyka ogni sztucznych, której premierowa historia może być poważnym ostrzeżeniem, gdyby ktoś dzisiaj chciał taki pokaz ogni sztucznych organizować. I nie mówię o tym, jaki był kiedyś u mnie w Podolanach. Taki pokaz się odbył, ale potem nieliczne krowy już mleka nie dawały. Ta historia z 1748 roku była o ileż bardziej dramatyczna. Kończy się wojna o sukcesję austriacką. Długa droga, wyczerpująca pył Europy. Podpisano pokój w Akwizgranie i król Jerzy II postanawia to uczcić z całą pompą. Wielki pokaz ogni sztucznych w parku w centrum Londynu. Zamawia muzykę u Händla, a jednym z warunków było żadnych smyczków, tylko dęte i perkusje. Ma być militarnie, plenerowo, pod gołym niebem. Händel nie był zachwycony, ale zlecenie wykonał, przecież był biznesmenem i napisał suitę na obsadę, przy której dzisiejszy słuchacz blednie. 24 oboje, 9 rogów, 9 trąbek, 3 pary kotłów. Królewskie widowisko wymagało przecież królewskiej głośności. Premiera 27 kwietnia 1949 roku, kilka dni wcześniej urządzono próbę generalną. Przyciągnęła według ówczesnych relacji 12 tysięcy słuchaczy. Ruch na moście London Bridge stanął na 3 godziny i był to pierwszy historycznie zapisany, choć nie ostatni, korek na tym moście. Właściwy spektakl w Green Parku był już mniej spokojny. Drewniana konstrukcja dekoracyjna, wielka brama triumfalna zbudowana na tę okazję stanęła w ogniu. Płomienie buchały, ale no nie te, które ktoś planował. Odpowiedzialny za całość architekt Włoch o nazwisku Giovanni Servadoni w napadzie furii wyciągnął szpadę na królewskiego dyrektora fajerwerków. Skończyło się aresztem tego Włocha i skandalem, który na długo przykrył samą muzykę, że nie wspomnę o pokazie ogni sztucznych. No ale muzyka przeżyła skandal, fajerwerki i króla. Händel po premierze przygotował drugą wersję już ze smyczkami i ta wersja weszła do standardowego repertuaru. Płytę, której dzisiaj słuchamy, mogą Państwo oraz jej okładkę zobaczyć jak zawsze w zakładce naszego programu na RMF Classic.pl oraz w klubie muzyki spod igły na Facebooku. John Elliott Gardiner nagrał dla Philipsa z takim jednym wyraźnym założeniem: zagrać Händla na instrumentach z epoki bez symfonicznego ciężaru, który przez dwa wieki nawarstwiał się na tej muzyce. Angielscy soliści grają

na naturalnych rogach i trąbkach, a to ostrzejsza barwa, twardszy, a także szybszy rytm. Taneczność, którą Händel spisał w każdą część, jest tutaj słyszalna bez żadnego retuszu. Zanim jednak zabrzmi muzyka Ogni Sztucznych, jeszcze jedna informacja. Otóż w vinylspot.pl dodałem taką zakładeczkę, której proponuję płytę tygodnia inspirowaną konkretnymi spotkaniami tutaj, na antenie. A może nawet czasem będzie ta właśnie też tam ta płyta, której Państwo słuchają. No, zapraszam do siebie. To gramy.

0: Słuchaliśmy dzisiaj płyty wydanej w cyklu Philips Digital Classic jako pozytywny wyróżnik jakości winylowego krążka. Wydane z 1984 roku, John Elliott Gardiner, English Barocco oraz Jerzy Fryderyk Händel. Zapraszam za tydzień i do odwiedzin winylspot.pl.
1: Winylowy przewodniczek od A do Z.
0: Dawno nie było przewodniczka, a czasem myślę, że państwo się za nim stęsknili, bo taki na przykład Bartek Niedźwiecki to się stęsknił, chociaż jest przecież dziecięciem cyfry. No stąd tęsknotą Bartka to żart, chociaż kto wie, może i jego kiedyś opanuje analogowa mania. Dzisiaj temat, który budzi sporo analogowego hejtu, choć nie tyle co grające, czy też niegrające kable zacebuliony. Oto gramofonowa mata, kawałek czegoś, co jest pomiędzy talerzem a płytą. Całe lata był to kawałek gumy, a w prestiżowych gramofonach kawałek skóry. Dzisiaj przez niemal wszystkich producentów mata to temat zlekceważony. Kładą kawałek filcu i tak ma być. Ten świat mat gramofonowych odkrywałem i tworzyłem przez wiele lat. Eksperymentowałem z bardzo różnymi i dziwnymi materiałami i doszedłem do wniosku, że to, z jakiego mata jest materiału, ma znaczenie. Inaczej słyszymy muzykę, jeśli pod spodem płyty jest na przykład akryl, a inaczej, kiedy jest na przykład neopren, a inaczej, kiedy jest słynna miedziana mata Micro Seiki. Micro Seiki, japońska firma, która w latach 80. robiła gramofony jak zegarki. I tak też o nich mówili. A CU-180 i CU-500 to symbol chemiczny miedzi, czytelny dla każdego kolekcjonera. Nie trzeba było czytać specyfikacji, wystarczyło powiedzieć mata miedziana Micro Seiki. No i właśnie ja dzisiaj w tej sprawie. Otóż zgadaliśmy się z Wojtkiem Samołykiem i jego słynnym gramofonem Tentogra, że skoro obydwa jadą do Wiednia się tam pokazywać, to przy okazji wezmą moje 3 miedziane maty. Robię je od roku porwany legendą Micro Seiki. Niech świat zobaczy, pomyślałem, a jest co oglądać, bo okazuje się, że obecnie nikt, chwalę się, otóż nikt nie produkuje na świecie miedzianych mat do gramofonu. Mała dygresja. Tegoroczny Wiedeń to to samo, co zeszłoroczne Monachium. Targi przeniosły się bowiem, ponieważ centrum targowe monachijskie zostało zrównane z ziemią, no i stąd ten Wiedeń. Wracam do rzeczy. Otóż potrzebowałem do tego Wiednia przygotować po angielsku uloteczkę i zacząłem nieco głębiej szukać historii owej legendarnej maty Micro Seiki, która tu i ówdzie trafia się używana na internetowych aukcjach i rzadko w cenie, uwaga, poniżej 1000 euro. Używana mata. Sprawdzić należało wszystko dla przyzwoitości zrobienia małej uloteczki do tegoż Wiednia. Do Widnia. Moja babcia mówiła. No, sprawdzać trzeba nawet to, co wszyscy wiedzą. No i okazało się, że te słynne miedziane maty Micro Seiki były z gunmetalu. Gunmetal, czyli brąz armatni. Około 80% miedzi, 10% cyny, 2% cynku. Elegancki, sprawdzony stop, znany od wieków, no ale to nie jest czysta miedź. Przez dekady kolekcjonerzy wymieniali się opiniami o miedzianym brzmieniu, nie wiedząc, że słuchają cynowego akcentu. No i tu zaczyna się najciekawsza część tej historii, bo mata zawieszona swobodnie w powietrzu wibruje, rezonuje, zostało to dokładnie policzone na 7 częstotliwościach, jak mały, płaski talerz cymbału. No ale połóż ją na talerzu gramofonu i wszystko się zmieni. Dwa materiały o różnych właściwościach mechanicznych, przylegające do siebie, tworzą razem coś, co fizycy nazywają tłumieniem warstwowym. Jeden materiał gasi drgania drugiego. Efekt zamiast rezonansu, martwy, głuchy, cudowny, głuchy impuls. Cisza tam, gdzie blacha by sama zaśpiewała. No i właśnie ta cyna, jej właściwości mechaniczne, ten subtelny wpływ na sztywność stopu, stąd owa jasność w brzmieniu, którą niektórzy słyszeli, a nie umieli wytłumaczyć. Nie wada. Fizyka stopu. Ja zwiedziony legendą miedzianej maty, taką właśnie zacząłem robić, ale czysto miedzianą, z miedzi elektrolitycznej 99,99% czystości. No i powstają te maty z prawdziwej czystej miedzi w milimetrach grubości 6 i 3,5 kilo szlachetnego metalu. Mikrosejki to była trochę taka marketingowa mata miedziana. No nie dziwne, że zacząłem robić prawdziwą miedzianą matę, bo przecież Polska miedzią stoi. No i opowiadam o tym nie po to, żeby deprecjonować mikrosejki, chociaż nie ukrywajmy to. Miedziana mata na mikrosejki okazała się być troszeczkę tylko taką marketingową ściemą. Ale tak czy inaczej, ta mata to było arcydzieło i zostaje arcydziełem. Ale myślę tak, że tradycja high-endu to rozmowa między pokoleniami. Każde pokolenie dodaje coś do zdania, które zaczęło pokolenie poprzednie. Ale nie pytajcie, po co komu na gramofonie 3,5 kilo miedzi albo tyleż samo brązu armatniego, bo to zupełnie, zupełnie inna historia.
1: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias. Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W przeddzień Dnia Dziecka podróż tropem książki Antarktyda, wyprawa na krańce świata, która może otworzyć oczy na ten biały świat naszym siostrom i braciom mniejszym. Mateusz Waligura, specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety, współautor tejże książki, będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już jutro po 16 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Kadrowa tenorowa w Metropolitan Opera, okno wymagają uszczelnienia. Ja już nawet zastanawiałem się, czy nie wezmę jakiegoś pana z dzisiaj, z Greenpointu, nie zatrudnię, żeby to trochę doprowadził do porządku. I wtedy będę miał prawo powiesić sobie w garderobie tabliczkę, że to okno zostało uszczelnione dzięki inicjatywie Piotra Beczały. Fantastyczna sprawa, może to w przyszłym roku zrobię.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W notowaniu 550 listy prowadzą
1: miejsce trzecie
2: Volker Bertelmann, Hauszka i muzyka do filmu Ballada o drobnym karciarzu.
1: Miejsce drugie
2: muzyka Hansa Zimmera do drugiej części Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Od wielu tygodni numerem jeden pozostaje Ennio Morricone i jego muzyka do filmu Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Utwory w poczekalni odnajdziecie na rmfclassic.pl i pod tym samym adresem możecie głosować. Notowanie główne w niedzielę od 18:00. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Weronika rozparła się na krześle, założyła nogę na nogę. Skoro chcesz zaprzeczać? Przesunęła w jej kierunku akta specjalnie spreparowane na tę okoliczność. Razem z Olchowikiem wybrali te materiały, które mogłyby Malinowską obciążać. Dołożyli raport stowarzyszenia i więcej zdjęć zwłok niż należało. Linda może i zajmowała się dominowaniem rozpieszczonych prawników, ale przede wszystkim była kobietą i matką zaginionej bez śladu młodej pielęgniarki oraz dojrzałego mężczyzny, który siedział na przesłuchaniu dwie cele dalej. Liczyli, że Linda się złamie i zacznie współpracować. Nie interesuje mnie to. Odsunęła od siebie teczkę bez otwierania. I mylicie się. To nie ja jestem Herą. W każdym razie nie tą, której szukacie. Doprawdy? W świecie zbrodni nazywałoby się to copycat, stwierdziła Malinowska. Naśladowca. Sama naśladowałaś Slanesz w doborze kimon. I jak sądzę, także w innych zachowaniach. Byliśmy na twoim placu zabaw. Linda wzruszyła ramionami. Nie ona pierwsza inspiruje się Japonią. To raczej plus, jeśli domina używa znanych kluczy podczas sesji. Niewolnicy czują się bezpieczniejsi. Przerwała, wydmuchała nos. Fajnie, że mamy jasność, powiedziała Weronika. To może podasz nam nazwisko Zeusa, który zawiesił na drzewach trochę ciał. Znasz dobrze tych ludzi. Przez całe lata obsesyjnie zbieraliście o nich dane. Walczyłaś w imieniu rodzin o ich ukaranie. Cieszysz się? Jesteś teraz szczęśliwa? Spełniona? Bardzo, podniosła wysoko podbródek. Pierwszy raz w życiu czuję się lekko i spokojnie. To nieprawda, że zemsta niszczy. Jest słodka, wspaniała. A skoro tak cię interesuje mój pseudonim, to nie ma on żadnego związku z mitologią. Ten przydomek nadał mi Piotr. Hera, ponieważ uzależniam jak narkotyk. Raczej nie był zadowolony, że wysłałaś go na tamten świat. Nie zrobiłem tego. Twój film to fake, zablefowała prokuratorka.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.